0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Dzień dobry, witam wszystkich. Władysław Bałtycki się kłania. Poranny zew, czas rozpocząć. 14 maja dzisiaj mamy. To 135 dzień w roku. Do końca pozostaje 231 dni. W Liberii obchodzą Dzień Jedności, w Samoa Dzień Matek Samoa, a w Szwecji Dzień Języka Migowego. Co takiego wydarzyło się w Polsce 14 maja? W roku 1922 reprezentacja Polski piłce nożnej rozegrała pierwszy w historii mecz międzypaństwowy przed własną publicznością, przegrywając na stadionie Krakowi z Węgrami 0-3. W roku 1955 podpisano Układ Warszawski. Układ Warszawski miał bronić nas przed tym zgniłym Zachodem. Prawda była taka, że to Zachód się obawiał nas. W roku 1983 w szpitalu zmarł 19-letni maturzysta Grzegorz Przemyk, pobity dwa dni wcześniej przez funkcjonariuszy MO w komisariacie przy ulicy Jezuickiej w Warszawie. Jakby niektórzy nie wiedzieli, że tak kiedyś było, to tak kiedyś było, że się to już może nie było tak za okupacji, że się wychodziło z domu i nie wiadomo było, czy się powróci do niego, ale w czasach stanu wojennego i początek lat 80. różnie to bywało z tym powrotem do domu. Jeszcze jak był stan wojenny, to była godzina policyjna, właściwie milicyjna. No, też różnie to bywało. W 1984 roku odbyła się premiera komedii science fiction Seks Misja w reżyserii Juliusza Machulskiego. Ten film po latach wciąż śmieszy. Pewne rzeczy już śmieszą. Nie przetrwały czasu, że tak powiem. Na przykład buty, te kosmiczne buty, które były przeróbkami sławnych relaksów, obciachowych butów, były pociągnięte takim sreberkiem tylko. No i ludzie, którzy tak jak ja, mieszkali, żyli w tamtych czasach, widząc teraz to, śmieją się. No, ja już się śmiałem, nie tylko ja, wtedy oglądając ten film. No ale takie czasy były. Film, pierwsza ekstra klasa, że tak powiem, pierwsza liga. Dobra, czego słuchamy teraz? Shepherd's Rain w utworze La Manu. Shepherd's Rain to taka metalowa grupa z Samoa. Teledysk jest znakomity, ponieważ goście, konkretni goście, grają w dżungli na tle palm. Trash metal. No, to jest dobre. Potem posłuchamy sobie piosenki Układu Warszawskiego w wykonaniu grupy muzycznej Wojska Polskiego o nazwie Kiras Jerzy. Naganie pochodzi z 1985 roku. Jak oglądałem to na YouTubie, to dopadły mnie najgorsze wspomnienia z tamtych czasów, kiedy siedziało się przed telewizorem i nie było wyjścia. Nie można sobie było przełączyć na inny kanał i uciec od tego, co się widzi.
2: Samoa! Samoa nie kaur kaua! Nie kaur ma kłakał! Nie fej, nie ma fej! Lemanu, Samoa!

Mamy oprócz tego jeszcze dzisiaj dzień farmaceuty, mamy dzień opiekuna medycznego, mamy światowy dzień ptaków wędrownych, może chciałem powiedzieć piątków wędrownych. Światowy dzień ptaków wędrownych, piątki wędrowne, nieźle by to było. To by dopiero się wychodziło z domu w piątek, wracało do niego we wtorek albo w przyszły piątek i trzeba byłoby znowu wyjść od razu. Piątek wędrowny. Światowy Dzień Ptaków Wędrownych i Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu. Dobra, czego słuchamy teraz? Posłuchamy spiętego w utworze Ptak Głuptak. Miłego słuchania.

Jedyne co ważne, to czyny odważnie, nierozważne. Jedyne co ważne. Jedyne co ważne, to czyny odważnie, nierozważne. Jedyne co ważne.

Pójdziesz krok dalej i może się dowiesz, że masz lepszy świat. Spowity mgłami gdzieś tam, za tymi cholernymi tujami.

w dalszym ciągu. Mamy 14 maja. 14 maja to pogoda już powinna być chyba taka konkretna, czyli ciepło. Ale teraz trwają ci zimni ogrodnicy. Gerwazy, srotazy i ten, i bonifacy, nie? No więc wychodzi się na pole prawie, że gotowy, jakby się człowiek rozbierać jak do rosołu, a to się okazuje, że jest taki chłodek, który się błąka pod ubraniem i to powoduje najczęściej przeziębienie. Uważajcie. Aczkolwiek poleżeć sobie w łóżku, czemu nie? Jejku, taka tęsknota do lenistwa przemawia przeze mnie. Człowiek by się położył, a tu nie. Odkąd Lucia się położyła, pojawiła, Boże, człowiek nie dosypia. A i tak kumpel mi powiedział, że poczekaj, pojedzie na zieloną szkołę, to się wyśpisz. No, czekam. 14 maja, jak już mówiłem, mamy zimnych ogrodników i co takiego wydarzyło się w zimnego ogrodnika Bonifacego, bo dzisiaj jest Bonifacego. No to zobaczmy, cofnijmy się wstecz i zobaczmy, co takiego wydarzyło się na świecie ciekawego 14 maja. W roku 1607 założono Jamestown w Virginii, pierwszą stałą osadę angielską w Ameryce Północnej. W roku 1796 brytyjski lekarz Edward Jenner zaszczepił 8-letniego chłopca wirusami ospy krowianki, uzyskując dzięki temu po raz pierwszy odporność biorcy na wirusy ospy prawdziwej. Nie wiem, co to jest krowianka, nie wiem, czym się różni od ospy prawdziwej, ale panie Jenner, dziękujemy ci serdecznie. Tak, na marginesie, ospa szaleje w Krakowie. W 1901 roku aresztowany od 15 miesięcy i symulujący chorobę psychiczną Józef Piłsudski zbiegł dzięki pomocy polskiego lekarza ze szpitala Świętego Mikołaja Cudotwórcy w Petersburgu, dokąd przewieziono go z Warszawy na szczegółowe badania. I ten pan miał cojones. W roku 1908 Wilbur Wright odbył pierwszy lot samolotowy z pasażerem. W roku 1932 w Londynie oddano do użytku Broadcasting House, główną siedzibę BBC. W roku 1938, i to jest ciekawa informacja, przed rozgrywanym w Berlinie towarzyskim meczem piłkarskim z Niemcami

nie uczy go historia, nie uczy, nie pozwala wyciągać wniosków. Bo w tym momencie mamy tylu wyznawców Putina w Europie, co wtedy Hitlera. Ciekaw jestem, jak to tylko się skończy. A to, że ktoś hajlował, to jest nieodosobniony przypadek, bo w Polsce jest taki klub piłkarski. Ja już nie będę teraz się pastwił, nie będę wymieniał jaki. Są zdjęcia w necie, gdzie piłkarze właśnie koniec 30 lat maszerują po bieżni i hajlują. I to jest polski klub piłkarski, do tej pory funkcjonujący w przestrzeni publicznej. No wiecie, nie moją rolą jest napiętnowanie, bo to było bardzo dawno temu. Być może to był wymysł samych zawodników, ale no niestety wiadomość poszła w świat. W roku 1939 Peruwianka Lina Medina w wieku 5 lat, 7 miesięcy i 21 dni została najmłodszą matką w historii medycyny. A ja się pytam, gdzie był tata? Czy tata cieszył się ze swojego potomka, czy może nie powinien iść w kazamaty? Ona miała 5 lat, jak urodziła, czyli była molestowana już mając 4 lata z hakiem. No niewyobrażalna sytuacja. W roku 1970 aresztowany za podpalenie domu handlowego we Frankfurcie nad Menem Andreas Bader został odbity podczas przepustki pod strażą w Berlinie Zachodnim przez oddział pod dowództwem znanej dziennikarki Ulrike Meinhof. Wydarzenie to formalnie uważane jest za początek działalności frakcji Czerwonej Armii, znanej też jako grupa Bader-Meinhof. Ja pamiętam tych, bo to byli terroryści, pamiętam tych terrorystów z grupy Bader-Meinhof, zasłynęli paroma spektakularnymi akcjami terrorystycznymi, zabijając między innymi takiego znanego przedsiębiorcę, nie pamiętam już teraz jakiego, no po prostu porwali go i zabili, tak, Brigadę Rozy we Włoszech, zabili Aldo Moro, oni zabili tego pana, nie wiem jak on się nazywał, Schneider, czy ktoś. Szef, to był szef jakiegoś wielkiego koncernu, bo to chyba samochodowego nawet. Nieważne, w każdym razie, no takie działalności, no i oczywiście oni byli wszyscy mocno lewicujący. Czego słuchamy? Eagles of Death Metal zaśpiewają piosenkę Soul of Lights. Następnie grupa Front 242 w utworze Television Station. Posłuchajmy sobie.

14 maja mamy wciąż, no to garść teraz informacji 14-majowych. 14 maja w 1973 roku pięcioletni mieszkaniec Berlina Zachodniego Siegfried Krobot wpadł podczas zabawy do szprewy i utonął, mimo możliwości udzielenia mu pomocy przez wschodnio-niemieckich strażników granicznych, z powodu czego zaliczony jest do ofiar śmiertelnych muru berlińskiego. Jakim trzeba być zwyrodnialcem, ażeby dopuścić do czegoś takiego. Ja rozumiem, ci żołnierze mogli się po prostu bać, bo sami mogli mieć przesrane, ale... A, dobra. Rodzaj ludzki jest makabryczną rzeczą. W roku 1952 w Dumbarton w Szkocji urodził się David Byrne, wokalista, gitarzysta i klawiszowiec, był lider Talking Heads. Po rozpadzie zespołu zaczął nagrywać solo. Współpracował także m.in. z Robertem Fripem i Brianem Eno. W 1962 roku w Halswell w Anglii urodził się Ian Astbury, wokalista grupy The Cult. W latach 2002-2007 śpiewał w zespole The Doors of the 21st Century. W 2006 roku wokalista został sklasyfikowany na 90. miejscu listy 100 najlepszych wokalistów wszechczasów według Hit Parader. W roku 1966 w San Fernando w Kalifornii urodził się Mike Inez, amerykański muzyk rockowy, najbardziej znany z grania na basie w zespole Alice in Chains. Współpracował również z innymi artystami znanymi, takimi jak Ozzy Osbourne, Black Label Society i Heart. Jest pochodzenia filipińskiego. Słuchamy teraz następujących utworów. Na początek Frontline Assembly w utworze Victim, potem Talking Heads i utwór Burning Down the House. Następnie grupa The Cult wykona utwór Rain, potem Alice in Chains i utwór Heaven Beside You.

roku 1960 w Londynie urodziła się Annie Clark, angielska poetka i autorka piosenek. A w roku 1998 George Michael został ukarany grzywną w wysokości 500 funtów po tym, jak został skazany za, w cudzysłowie, sprośny czyn w toalecie w Los Angeles. Sąd Los Angeles nakazał mu także poddanie się poradni psychologicznej i odbycie 80 godzin prac społecznych. Dla niewtajemniczonych mówi, o co chodzi, został przyłapany z pewnym panem w toalecie na miłosnych figlach, miglach. No i wtedy to nie miał innego wyjścia, zrobił coming out i oznajmił, że jest gejem. Po prostu. Mrunął mit macho idealnego George'a Michaela. W roku 1998 w Los Angeles zmarł aktor i piosenkarz Frank Sinatra. Sinatra uważa się za jednego z najlepszych wokalistów wszechczasów. Jego wykonania są znane z nienagannego frazowania i synchronizacji. Z powodzeniem kontynuował także karierę aktorską. Z tym aktorstwem to było tak sobie. Wokaliza, no nie jest to moja broszka, taka muzyka, ale okej. Da się tego słuchać, tak powiedzmy sobie. Za to z aktorstwem, no to są, sorry. To jest nieporozumienie. Słuchamy teraz następujących utworów. Annie Clark w utworze Homecoming, następnie George Michael wykonał utwór Killer Papa Was a Rolling Stone, a Frank Sinatra zaśpiewa piosenkę I'm a Fool to Want You.

0: 1975 roku urodził się Radoskór. Właściwie Radosław Mieczysław Kobus, raper, członek grupy Wzgórze Japa 3. W latach 93-95 oraz duetu Veto. Zmarł w maju 2021 roku w wieku 46 lat. W 1978 roku urodził się Jean Dolabella, perkusista, były członek grupy Sepultura. W 2014 roku zmarł Maciej Wyrobek, pseudonim Maceo Wyro, DJ, członek zespołów Niewinni Czarodzieje i Parafrenia. Zmarł w wieku 42 lat. W roku 2023 zmarł John Giblin, basista zespołu Simple Minds w latach 85-89. Później był muzykiem sesyjnym i współpracował m.in. z Peterem Gabrielem, Philem Collinsem, Chrisem DeBurgiem i Kate Bush. Zmarł w wieku 71 lat. Słuchamy teraz następujących utworów. Wzgórze Japa 3, w utworze Wzgórze Japa 3, Sepultura zaśpiewa Roots Bloody Roots, grupa Parafrenia wykona utwór Hej Człowieku, a grupa Simple Minds Don't You Forget About Me.
1: To nie bardzo znany zespół był do tej pory, ale

W roku 1976 urodził się Hunter Bergen, amerykański basista, członek zespołu AFI. Z kolei w roku 1979 urodził się Dan Auerbach, amerykański multiinstrumentalista, wokalista, autor tekstów, członek zespołu The Black Keys. W roku 1991 ukazuje się debiutancki album grupy Primus z wytwórni Primus, zatytułowany Sailing the Seas of Cheese. Zacny to zespół. W roku 1943 urodził się jamański wokalista, autor tekstów, producent muzyczny Winston Riley. W 1962 roku założył zespół The Techniques, a jego własna piosenka Double Barrel, wykonana przez Dave'a i Anzela Collinsu w ramach jego własnej produkcji, była jednym z pierwszych międzynarodowych hitów reggae. Zmarł w wieku 68 lat w roku 2012 po postrzeleniu w głowę w swoim domu w Kingston. I na koniec cztery utwory. Grupa AFI w utworze Life Like Winter. Potem The Black Keys i utwór Gold on the Sailing. Grupa Primus zaśpiewa piosenkę Jerry Was a Race Car Driver. A na koniec tego całego seta grupa The Techniques i utwór My Girl.

14 maja w 2015 roku zmarł B.B. King, właściwie Riley B. King. Gitarzysta i wokalista bluesowy, jeden z trzech królów bluesa razem z Albertem Kingiem i Freddie Kingiem. Zmarł w wieku 89 lat. Z kolei w 2019 roku amerykański gitarzysta, wokalista i autor tekstów Mike Wilhelm zmarł w wieku 77 lat. Najbardziej znany był jako współzałożyciel wpływowego zespołu The Charlatans, który powszechnie uznawany jest za prekursora psychodelicznej sceny Hyde Ashbury w latach 60. Później grał w zespole Luz Gravel i Flaming Groovies. I w 2005 roku sędzia Springfield w stanie Massachusetts nakazał raperowi 50 Centowi trzymać się z dala od narkotyków i uczestniczyć w kursie zarządzania gniewem, aby nie uniknąć spędzenia czasu w więzieniu. Raper pojawił się w sądzie oskarżony o napaść na trzy kobiety podczas koncertu w 2004 roku, po tym jak wskoczył w tłum. Wow, tygrys. Trzy utwory przed nami: Blues Boy Tunes i B.B. King, potem The Only One I Know, grupa The Charlatans i na koniec In The Club, 50 Cent. Ja się z wami żegnam na dzisiaj. Do usłyszenia jutro. Poranny Zew, a ja jestem, byłem, będę Władysławem Bałtyckim.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Kwadrans literacki.
2: Storybox przedstawia Mohandas Karamchand Gandhi. Autobiografia. Dzieje moich poszukiwań prawdy. Czyta Michał Breitenwald. Niniejszy rozdział ma na celu pokazać, jak daleko mogą doprowadzić ludzi dążących do poznania prawdy ich poszukiwania przedsięwzięte w tym kierunku, a także unaocznić bojownikom o wolność, jak bezmiernych poświęceń domaga się od nich surowa bogini swobody. Gdybym był pozbawiony poczucia godności własnej i zadowolił się tym, że dałem moim dzieciom wykształcenie nieosiągalne dla innych, pozbawiłbym je poglądowej lekcji tego, co jest wolnością i godnością własną, a czego nauczyłem swe dzieci kosztem ogólnego wykształcenia. A jeżeli mamy dokonywać wyboru pomiędzy wolnością a wiedzą, któż nie przyzna, że wolność jest po tysiąckroć bardziej upragniona od wszelkiej wiedzy? Młodzież, do której się zwróciłem w 1920 roku, by wyszła z twierdz niewoli, czyli szkół i uniwersytetów, do których uczęszczała i której powiedziałem, że lepiej jest pozostać analfabetą lub w imię wolności tłuc kamienie na drodze, aniżeli w kajdanach niewolników otrzymywać najbardziej humanistyczne wykształcenie. Ta młodzież zapewne potrafi obecnie odnaleźć źródło, z którego płynęły wtedy moje rady. W duchu służby dla innych. Moje sprawy zawodowe rozwijały się wprawdzie pomyślnie, ale były dalekie od zaspokojenia moich dążeń. Zagadnienie dalszego uproszczenia mego życia i uczynienia czegoś konkretnego na rzecz rodaków absorbowało nieustannie wszystkie moje myśli, kiedy pewnego dnia do drzwi mego domu zapukał trędowaty. Nie miałem serca odprawić go, ofiarując mu jedynie nieco żywności. Zatrzymałem go więc w swoim domu, opatrzyłem rany i otoczyłem opieką. Nie mogłem sobie jednak pozwolić, zabrakło mi na to woli, by dać mu stałą gościnę. Odesłałem go do utrzymywanego przez rząd szpitala dla kontraktowych robotników. Czułem się jednak cały czas nieswojo. Tęskniłem do jakiegoś stałego charytatywnego zajęcia. Na czele misji pod wezwaniem świętego Aidana stał dr Boots. Był to człowiek niezmiernie uczynny i bezpłatnie leczył swoich pacjentów. Dzięki ofiarności Parsa Rustomdziego udało się stworzyć niewielki dobroczynny szpitalik, pozostający pod kierownictwem doktora Bootsa. Bardzo pragnąłem być pielęgniarzem w tym szpitalu. Rozdanie lekarstw zająłby najwyżej jedną lub dwie godziny dziennie. Postanowiłem znaleźć przy moich zajęciach w biurze potrzebny czas, by móc pracować w szpitalnym ambulatorium. Moje stałe zajęcie polegało przeważnie na pracy w domu, na sporządzaniu aktów posiadania własności i uczestniczeniu w sądach rozjemczych. Od czasu do czasu miewałem sprawy w sądzie, ale większość z nich nie była zbyt skomplikowana i Mr. Khan, który wraz ze mną przybył do Afryki Południowej i zamieszkał w moim domu, prowadził je podczas mojej nieobecności. W ten sposób udało mi się znaleźć czas, by pracować w owym małym szpitaliku. Zabierało to około 2 rannych godzin każdego dnia, włączając w to czas potrzebny do przebycia drogi do szpitala i z powrotem. To zajęcie przyniosło mi dużo wewnętrznego spokoju. Polegało na wypisywaniu kart choroby, przedstawianiu ich lekarzowi i rozdawaniu lekarstw. Pozwoliło mi pozostawać w bezpośrednim kontakcie z chorymi Indusami, często kontraktowymi robotnikami, przybyłymi z Tamilu, Telugu lub północnych Indii. Nabyte doświadczenia bardzo mi się przydały, kiedy podczas wojny z Burami zgłosiłem się do pracy pielęgniarskiej przy chorych i rannych żołnierzach. Wychowywanie dzieci nie przestawało być dla mnie sprawą palącą. Moja rodzina powiększyła się o 2 synów urodzonych w Afryce Południowej, a praca w szpitalu była mi bardzo pomocna przy rozwiązywaniu niejednego zagadnienia związanego z racjonalnym pielęgnowaniem dzieci. Niezależność umysłu, którą byłem obdarzony, była stale wystawiana na próbę. Żona i ja Postanowiliśmy odwołać się podczas porodu do pomocy najlepszych lekarzy, ale jak należało postąpić, jeżeli w decydującej chwili nie można będzie znaleźć ani lekarza, ani pielęgniarki? Pielęgniarką w tym przypadku powinna być indyjska kobieta, a jakże tu znaleźć w Afryce Południowej wykwalifikowaną pielęgniarkę induskę? Podobne zadanie byłoby dość trudne w Indiach, a cóż dopiero tutaj? Musiałem więc nauczyć się rzeczy niezbędnych przy okazaniu pomocy rodzącej kobiecie. Przestudiowałem książkę doktora Tribhuvandasa Mane Shikaman, czyli porady dla matek, i zgodnie z zawartymi w niej wskazówkami wyniańczyłem obu moich synów. Zahartowałem ich, korzystając z uprzednio nabytego doświadczenia. Moje usługi pielęgniarskie za każdym razem trwały około 2 miesięcy. Polegały głównie na pomocy, jaką okazywałem żonie, gdyż opieka nad niemowlętami należała wyłącznie do mnie. Przyjście na świat naszego ostatniego dziecka wystawiło mnie na niezwykle ciężką próbę. Poród przyszedł nieoczekiwanie. Lekarza nie można było nigdzie znaleźć i sporo czasu upłynęło, zanim udało mi się sprowadzić położną. Ale gdyby nawet była od razu na miejscu, nie potrafiłaby dać sobie rady. Musiałem sam odegrać rolę akuszera. Teraz dopiero okazało się, jak bardzo pomogło mi przestudiowanie podręcznika doktora Tribhuvandasa. Ani na chwilę nie straciłem panowania nad nerwami. Sądzę, że aby móc racjonalnie wychować dzieci, rodzice powinni mieć ogólne wiadomości o tym, jak należy się obchodzić z niemowlętami i opiekować nimi. Raz po raz stwierdzałem, że wiele pożytku przyniosły mi skrupulatne studia nad tym zagadnieniem. Gdybym nie poznał go dokładnie i nie potrafił umiejętnie zastosować zdobytych wiadomości, moje dzieci z pewnością nie cieszyłyby się tak kwitnącym zdrowiem, jak to ma miejsce obecnie. Panuje przesąd, że dziecko nie jest w stanie niczego się nauczyć w ciągu pierwszych 5 lat swego życia. Przeciwnie, jest rzeczą niezbitą, że dziecko w późniejszych latach nigdy nie nauczy się tego, czego się nie zdołało nauczyć w ciągu pierwszych 5 lat swego życia. Przyszły charakter dziecka kształtuje się od chwili jego poczęcia. Fizyczny i duchowy stan rodziców w chwili poczęcia dziecka odbija się później na noworodku. W okresie ciąży humory, pragnienia i usposobienie matki odbijają się na przyszłym życiu dziecka tak samo jak jej tryb życia. Po przyjściu na świat dziecko naśladuje swoich rodziców i w ciągu wielu lat dalszy jego rozwój jest całkowicie uzależniony od nich. Małżeństwo, które zdaje sobie z tego sprawę, nie będzie utrzymywało stosunków płciowych tylko w celu zaspokojenia swej pożądliwości, lecz jedynie wtedy, gdy zapragnie ich następstw. Moim zdaniem twierdzenie, jakoby akt płciowy był czynnością samorzutną, podobnie jak sen lub zaspokajanie głodu, jest szczytem ignorancji. Istnienie świata jest uzależnione od aktu rozmnażania się, a wobec tego, że świat jest domeną, którą rządzi Bóg i stanowi odbicie Jego sławy, akt rozmnażania winien podlegać kontroli mającej na celu rozwój życia na ziemi. Człowiek, który to rozumie, za wszelką cenę będzie dążył do panowania nad swoimi zmysłami i uzbroi się w wiedzę, która jest niezbędna dla fizycznego, umysłowego i duchowego rozkwitu jego potomstwa, a owoce tej wiedzy przekaże przyszłości dla jej pożytku. Brahmacharya 1. Zbliżamy się do tego miejsca opisywanych przeze mnie dziejów, kiedy zacząłem poważnie myśleć o złożeniu ślubowania brahmacharya, celibatu. Od chwili mego małżeństwa ideałem, który mi przyświecał, była monogamia, a wierność, jakiej dochowałem żonie, stanowiła część mego umiłowania prawdy. Wszakże dopiero podczas mego pobytu w Afryce Południowej uprzytomniłem sobie całą wartość przestrzegania brahmacharii w połączeniu z czcią należną mej żonie. Trudno mi dokładnie określić, jakie okoliczności lub która książka nadała mym myślom ten właśnie kierunek. Przypominam sobie jednak, że dominującym czynnikiem był w tym przypadku wpływ Raichanbai, o którym już pisałem. Dokładnie przypominam sobie rozmowę, jaką z nim odbyłem. Przy pewnej sposobności w niezmiernie pochlebnych słowach mówiłem mu o oddaniu pani Gladstone dla jej małżonka. Czytałem gdzieś, że pani Gladstone obstawała przy tym, że sama będzie przyrządzała herbatę dla swego męża, nawet w izbie gmin, i że ten zwyczaj stał się niemal regułą w życiu tego znakomitego małżeństwa, znanego z prowadzenia regularnego i systematycznego trybu życia. Opowiadałem o tym poecie, bardzo przy okazji wychwalając miłość w małżeństwie. Które z nich dwojga bardziej zasługuje na pochwałę? Zapytał Raichand Bai. Miłość pani Gladstone jako małżonki dla swego męża, czy też jej oddanie Gladstone'owi, niezależnie od tego, co ich łączyło. Wyobraźmy sobie, że byłaby jego siostrą lub wierną służącą, okazującą mu podobne oddanie. Co powiedziałby pan w tym przypadku? Czyż nie znamy przykładów podobnie wiernych i oddanych sióstr lub służących? Albo przypuśćmy, że znajdzie pan taką samą kochającą i oddaną istotę wśród mężczyzn. Czy będzie się panu podobała w tym samym stopniu, co pani Gladstone? Niechże się pan dobrze zastanowi nad poglądem wyrażonym przeze mnie. Raichand Bai sam był żonaty. Odniosłem wrażenie, że choć w danej chwili jego słowa brzmiały nieco szorstko, jednak zapadły mi głęboko w duszę. Czułem, że oddanie służącego jest po tysiąckroć bardziej wartościowe aniżeli żony dla męża. W poświęceniu żony dla męża trudno było doszukać się czegoś nadzwyczajnego wobec więzów, jakie ich łączyły. W tym przypadku oddanie czy poświęcenie były czymś naturalnym, natomiast trzeba było szczególnego wysiłku, aby wytworzyć podobny stosunek pomiędzy panem a jego sługą. Pogląd poety na tę sprawę zaczął stopniowo brać we mnie górę. Jaki więc, zapytywałem siebie, powinien być mój stosunek do własnej żony? Czy moja wierność polega tylko na tym, że żona jest jedynym obiektem zaspokajania moich zmysłów? Dopóki byłem niewolnikiem swojej pożądliwości, sama wierność nie przedstawiała żadnej wartości. Chcąc być sprawiedliwym wobec mojej żony, muszę powiedzieć, że nigdy nie występowała w roli kusicielki. Zapewne dlatego tak łatwo przyszło mi złożyć ślubowanie brahmacharii. Wystarczyło, bym tego pragnął. Na przeszkodzie stała jedynie moja słaba wola albo zmysłowość. Nawet później, gdy moje sumienie oczyściło się pod tym względem, zbłądziłem dwukrotnie. Zbłądziłem dlatego, że przyczyna, która mnie do tego skłoniła, nie była najwyższej natury. Głównie zależało mi na tym, by nie mieć więcej dzieci. Podczas mojego pobytu w Anglii czytałem coś o środkach zapobiegających ciąży. Wspomniałem już w rozdziale, gdzie była mowa o wegetarianizmie, o ogłoszonej przez doktora Allinsona propagandzie regulacji urodzin. Jeżeli nawet ulegałem chwilowo tej propagandzie, to przeciwstawianie się Mr. Hillsa tym metodom i jego argumenty, iż należy raczej działać za pomocą impulsów wewnętrznych, a nie środków zewnętrznych, jednym słowem posługując się opanowaniem czy też samokontrolą, wywarły na mnie w owym czasie znacznie większe wrażenie, aniżeli by się tego można było spodziewać. Uprzytamniając sobie, że nie pragnę mieć więcej dzieci, zacząłem stosować ową metodę kontroli nad sobą samym. Wykonanie tego postanowienia było połączone z ogromnymi trudnościami. Zaczęliśmy sypiać w oddzielnych łóżkach. Postanowiłem kłaść się do łóżka dopiero wtedy, gdy czułem się kompletnie wyczerpany całodzienną pracą. Wszystkie te wysiłki nie były jednak zbyt skuteczne i kiedy dziś spoglądam wstecz, patrząc na ubiegłe lata, muszę sobie uprzytomnić, że ostateczne postanowienie przyszło właściwie jako wspólny wynik tych niepomyślnych usiłowań. To ostateczne postanowienie zapadło dopiero w 1906 roku. Kampania znana pod nazwą Satyagraha jeszcze się nie rozpoczęła. Nie miałem pojęcia, że się zbliża. Praktykowałem w Johannesburgu, kiedy wkrótce po ukończonej wojnie z Burami wybuchła w Natalu rebelia Zulusów. Sądziłem, że powinienem ofiarować przy tej sposobności swoje usługi rządowi Natalu. Moja oferta jak się o tym dowiemy z innego rozdziału, została przyjęta. Praca, którą wykonywałem, popchnęła mnie w kierunku rozmyślań nad samokontrolą i prowadziłem na ten temat obszerne dyskusje z moimi współpracownikami. Doszedłem do przekonania, że płodzenie dzieci i konsekwentna opieka, jaką winno się je otaczać, nie dadzą się pogodzić z pracą społeczną. Byłem zmuszony do prowadzenia gospodarstwa domowego w Johannesburgu po to, by móc wykonywać swoje czynności podczas owej rebelii. W ciągu jednego miesiąca po zgłoszeniu moich usług musiałem zlikwidować dom, który z taką pieczołowitością umeblowałem. Żonę i dzieci zabrałem do miasta Phoenix i stanąłem na czele indyjskiego oddziału sanitarnego przydzielonego do sił zbrojnych Natalu. Podczas uciążliwych przemarszów, które niejednokrotnie musieliśmy odbywać, w mojej głowie rozbłysła naraz następująca myśl. Jeżeli istotnie pragnę poświęcić się pracy na rzecz ogółu, nie powinienem mieć więcej dzieci. Muszę się wyrzec wszelkiego bogactwa i zacząć prowadzić życie vana prasta, czyli człowieka, który zerwał z obowiązkiem utrzymywania własnego domu.
0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Dzień dobry, witam wszystkich. Władysław Bałtycki się kłania i zapraszam na audycję na żywo. Dziś mam zamiar przedstawić album grupy Alice in Chains. Album koncertowy zatytułowany jakże prosto Live. Wydany w roku 2000 przez wydawnictwo Columbia. Live to album kompilacyjno-koncertowy tego zespołu, opublikowany nakładem, jak już powiedziałem, wytwórni Columbia. W skład zestawu wchodzi 14 wyselekcjonowanych przez wytwórnię utworów zarejestrowanych przez Alice in Chains pomiędzy rokiem 1990 a 1996 w trakcie różnych tras koncertowych. Album uzyskał w większości przychylne recenzje krytyków. Część z nich podkreślała dużą energię grupy, zwłaszcza w początkowych latach działalności, a także możliwość usłyszenia koncertowych wersji mniej znanych kompozycji, na przykład A Little Bitter. Inni z kolei zarzucali płycie zbyt ograniczoną liczbę utworów, słabą jakość dźwięku oraz brak w zestawie akustycznych kompozycji grupy. Premiera albumu wydanego nakładem wytwórni Columbia odbyła się 5 grudnia w 2000 roku. Za produkcję odpowiedzialny był Peter Fletcher, a materiał został zmasteringowany przez Stevena Marcusena w Hollywood. Jako zapowiedź wytwórnia opublikowała singiel promocyjny Man in the Box w wersji koncertowej. 30 grudnia zadebiutował on na 39 pozycji notowania Hot Mainstream Rock Tracks opracowanego przez Billboard. Łącznie na wspomnianej liście spędził 2 tygodnie, a 6 stycznia w roku 2001 spadł o 1 pozycję w dół. Live jest trzecim po kompilacjach Nothing Safe Best of the Box z roku 1999 i Music Bank z tego samego roku albumem w dyskografii zespołu wydanym w okresie, gdy grupa była nieaktywna koncertowo. No to co, nie ma co dużo gadać na temat tej płyty, po prostu trzeba ją posłuchać. Oto 14 utworów, które zaraz usłyszymy. Bleed the Freak, Queen of the Rodeo, Angry Chair, Man in the Box, Love, Hate, Love, Rooster, Wood, Junkhead, Dirt, Them Bones, Goddam, Again a Little Bitter, Damned River. Grupa Alice in Chains, płyta wydana w roku 2000, zatytułowana Live. Miłego odbioru.

Please welcome home. Who are they? Who?

open arms in the world.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Wieża Czaszek. Tak zwana Wieża Czaszek, znajdująca się w serbskim mieście Niš, to pozostałość po bitwie z 1809 roku, stoczonej pomiędzy Imperium Osmańskim i serbskimi rebeliantami. Powstańcy dzielnie stawiali czoła trzykrotnie większej armii wysłanej przez Turków, a gdy porażka była już przesądzona, przywódca buntowników postanowił wystrzelić z pistoletu do magazynu amunicji. W wyniku eksplozji zginęło kilka tysięcy Serbów i dwa razy tyle Osmanów. Turecki dowódca wpadł w furię i postanowił zbezcześcić ciała rebeliantów. Część głów wysłał do Stambułu, z pozostałych wybudował wieżę, która miała być przestrogą przed kolejnymi powstaniami. Jak przeczytamy w Atlasie Osobliwości, 952 obdarte ze skóry czaszki zostały użyte jako budulec wysokiej na 4,5 metra wieży przy wjeździe do miasta. Budowlę wieńczyła czaszka dowódcy powstania. Makabryczna konstrukcja nie zniechęciła jednak Serbów do walki o niepodległość. Wyparli Turków w 1830 roku i odzyskali suwerenność. Po budowie wieży rodziny zmarłych wykuły ze ścian część czaszek, żeby wyprawić krewnym godny pogrzeb. Do dziś zostało ich 58.

lody.

This is the symbol of the world. The bed of Satan. They say.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Płyta dnia.

0: jestem Polakiem,
1: tu się tylko urodziłem,
0: a że mówię tym językiem,
1: to kwestia wychowania.
0: Rzadzi ziemia to ojczyzna,
1: bez nakazu w formie granic,
0: jakikolwiek
1: patriotyzm.

0: honor, ojczyzna.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Kobiece wolnomularstwo. Wolnomularstwo, masoneria bądź sztuka królewska jest to międzynarodowy ruch społeczny mający na celu duchowe doskonalenie człowieka i braterstwa ludzi różnych religii, narodowości i poglądów. Ruch ten charakteryzuje się istnieniem trójkątów masońskich, lóż wolnomularskich, obediencji oraz rozbudowanej symboliki i rytuałów. Masoneria to także zespół bractw o charakterze dyskretnym. Wolnomularstwo słynie z legend i teorii spiskowych na swój temat. Aż do XVIII wieku loże masońskie nie przyjmowały kobiet. Obecnie w Polsce funkcjonuje kilka takich, w których zasiadają tylko i wyłącznie kobiety. Co ciekawe, to właśnie głównie Polska, obok Francji, miała największy wpływ na rewolucję obyczajową w masonerii. Polskie arystokratki w XVIII wieku, słynące z dobrego wykształcenia i obycia, były jednymi z pierwszych, które dopuszczano do tajnego do tamtej pory rytuału. Niezależne wolnomularstwo kobiece szybko rozwinęło się na całym świecie. Pierwsza afrykańska żeńska loża Des Fleur Temps została założona w 1991 roku. W kilku krajach utworzono narodowe wielkie loże, w Szwajcarii w 1976 roku, w Belgii w 1981, w Portugalii w 1996. W 2005 roku powstała Gran Logia Feminina de Espada, Wielka Loża Kobieca Hiszpanii oraz Gran Logia Simbolica de Venezuela, Wielka Loża Symboliczna Wenezueli. Dziś Wielka Żeńska Loża Francji liczy około 11,5 tysiąca członkiń pracujących w 360 lożach rozsianych po całym świecie.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: W strefie 51 testowano nie tylko amerykańskie maszyny, ponieważ w 1968 roku trafił tam radziecki myśliwiec MiG-21. Podczas wojny w Wietnamie MiGi masakrowały amerykańskie F-4, lecz pod koniec lat 60. CIA przejęło jedną z takich maszyn i przetransportowało ją do strefy 51. Była tam poddawana wszelkim testom, poczynając od sprawdzania silnika i radia, a kończąc na systemach hydraulicznych, a z przeprowadzonych badań jasno wynikało, że problemem nie są myśliwce, lecz amerykańscy piloci, którzy nie byli odpowiednio przeszkoleni. W związku z tym w strefie 51 narodziła się tajna inicjatywa, której celem było szkolenie pilotów do walki z migami.

mój mały przyjacielu, papierosie. Spędziłem z tobą więcej czasu niż z kimkolwiek. Niszczymy się nawzajem, wzajem oddani sobie, wypalamy się. Bo to jest, bracie, wojna. Wojna palących z niepalącymi. Odwieczna dychotomia, jak Legia i Polonia, jak Wisła i Krakowia, jak Stasinel. Wojna. Wojna. Pytam, dlaczego niepalący nie chcą zrozumieć naszej samotności, naszego żaru, naszego popiołu.

dychotomia, jak Legia i Polonia, jak Wisła i Krakowia, jak Staś

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Kwadrans literacki.
2: Storybox przedstawia Mohandas Karamchand Gandhi. Autobiografia. Dzieje moich poszukiwań prawdy. Czyta Michał Breitenwald. Niniejszy rozdział ma na celu pokazać, jak daleko mogą doprowadzić ludzi dążących do poznania prawdy ich poszukiwania przedsięwzięte w tym kierunku, a także unaocznić bojownikom o wolność, jak bezmiernych poświęceń domaga się od nich surowa bogini swobody. Gdybym był pozbawiony poczucia godności własnej i zadowolił się tym, że dałem moim dzieciom wykształcenie nieosiągalne dla innych, pozbawiłbym je poglądowej lekcji tego, co jest wolnością i godnością własną, a czego nauczyłem swe dzieci kosztem ogólnego wykształcenia. A jeżeli mamy dokonywać wyboru pomiędzy wolnością a wiedzą, któż nie przyzna, że wolność jest po tysiąckroć bardziej upragniona od wszelkiej wiedzy? Młodzież, do której się zwróciłem w 1920 roku, by wyszła z twierdz niewoli, czyli szkół i uniwersytetów, do których uczęszczała, i której powiedziałem, że lepiej jest pozostać analfabetą lub w imię wolności tłuc kamienie na drodze, aniżeli w kajdanach niewolników otrzymywać najbardziej humanistyczne wykształcenie. Ta młodzież zapewne potrafi obecnie odnaleźć źródło, z którego płynęły wtedy moje rady. W duchu służby dla innych. Moje sprawy zawodowe rozwijały się wprawdzie pomyślnie, ale były dalekie od zaspokojenia moich dążeń. Zagadnienie dalszego uproszczenia mego życia i uczynienia czegoś konkretnego na rzecz rodaków absorbowało nieustannie wszystkie moje myśli, kiedy pewnego dnia do drzwi mego domu zapukał trędowaty. Nie miałem serca odprawić go, ofiarując mu jedynie nieco żywności. Zatrzymałem go więc w swoim domu, opatrzyłem rany i otoczyłem opieką. Nie mogłem sobie jednak pozwolić, zabrakło mi na to woli, by dać mu stałą gościnę. Odesłałem go do utrzymywanego przez rząd szpitala dla kontraktowych robotników. Czułem się jednak cały czas nieswojo. Tęskniłem do jakiegoś stałego charytatywnego zajęcia. Na czele misji pod wezwaniem świętego Aidana stał dr Boots. Był to człowiek niezmiernie uczynny i bezpłatnie leczył swoich pacjentów. Dzięki ofiarności Parsa Rustomdziego udało się stworzyć niewielki dobroczynny szpitalik, pozostający pod kierownictwem doktora Butza. Bardzo pragnąłem być pielęgniarzem w tym szpitalu. Rozdanie lekarstw zajęłoby najwyżej jedną lub dwie godziny dziennie. Postanowiłem znaleźć przy moich zajęciach w biurze potrzebny czas, by móc pracować w szpitalnym ambulatorium. Moje stałe zajęcie polegało przeważnie na pracy w domu, na sporządzaniu aktów posiadania własności i uczestniczeniu w sądach rozjemczych. Od czasu do czasu miewałem sprawy w sądzie, ale większość z nich nie była zbyt skomplikowana i Mr. Khan, który wraz ze mną przybył do Afryki Południowej i zamieszkał w moim domu, prowadził je podczas mojej nieobecności. W ten sposób udało mi się znaleźć czas, by pracować w owym małym szpitaliku. Zabierało to około 2 rannych godzin każdego dnia, włączając w to czas potrzebny do przebycia drogi do szpitala i z powrotem. To zajęcie przyniosło mi dużo wewnętrznego spokoju. Polegało na wypisywaniu kart choroby, przedstawianiu ich lekarzowi i rozdawaniu lekarstw. Pozwoliło mi pozostawać w bezpośrednim kontakcie z chorymi Indusami, często kontraktowymi robotnikami, przybyłymi z Tamilu, Telugu lub północnych Indii. Nabyte doświadczenia bardzo mi się przydały, kiedy podczas wojny z Burami zgłosiłem się do pracy pielęgniarskiej przy chorych i rannych żołnierzach. Wychowywanie dzieci nie przestawało być dla mnie sprawą palącą. Moja rodzina powiększyła się o 2 synów urodzonych w Afryce Południowej, a praca w szpitalu była mi bardzo pomocna przy rozwiązywaniu niejednego zagadnienia związanego z racjonalnym pielęgnowaniem dzieci. Niezależność umysłu, którą byłem obdarzony, była stale wystawiana na próbę. Żona i ja Postanowiliśmy odwołać się podczas porodu do pomocy najlepszych lekarzy. Ale jak należało postąpić, jeżeli w decydującej chwili nie można będzie znaleźć ani lekarza, ani pielęgniarki? Pielęgniarką w tym przypadku powinna być indyjska kobieta. A jakże tu znaleźć w Afryce Południowej wykwalifikowaną pielęgniarkę induskę? Podobne zadanie byłoby dość trudne w Indiach, a cóż dopiero tutaj? Musiałem więc nauczyć się rzeczy niezbędnych przy okazaniu pomocy rodzącej kobiecie. Przestudiowałem książkę doktora Tribhuvandasa Mane Shikaman, czyli Porady dla matek, i zgodnie z zawartymi w niej wskazówkami wyniańczyłem obu moich synów. Zahartowałem ich, korzystając z uprzednio nabytego doświadczenia. Moje usługi pielęgniarskie za każdym razem trwały około 2 miesięcy. Polegały głównie na pomocy, jaką okazywałem żonie, gdyż opieka nad niemowlętami należała wyłącznie do mnie. Przyjście na świat naszego ostatniego dziecka wystawiło mnie na niezwykle ciężką próbę. Poród przyszedł nieoczekiwanie. Lekarza nie można było nigdzie znaleźć i sporo czasu upłynęło, zanim udało mi się sprowadzić położną. Ale gdyby nawet była od razu na miejscu, nie potrafiłaby dać sobie rady. Musiałem sam odegrać rolę akuszera. Teraz dopiero okazało się, jak bardzo pomogło mi przestudiowanie podręcznika doktora Tribhuvandasa. Ani na chwilę nie straciłem panowania nad nerwami. Sądzę, że aby móc racjonalnie wychować dzieci, rodzice powinni mieć ogólne wiadomości o tym, jak należy się obchodzić z niemowlętami i opiekować nimi. Raz po raz stwierdzałem, że wiele pożytku przyniosły mi skrupulatne studia nad tym zagadnieniem. Gdybym nie poznał go dokładnie i nie potrafił umiejętnie zastosować zdobytych wiadomości, moje dzieci z pewnością nie cieszyłyby się tak kwitnącym zdrowiem, jak to ma miejsce obecnie. Panuje przesąd, że dziecko nie jest w stanie niczego się nauczyć w ciągu pierwszych 5 lat swego życia. Przeciwnie, jest rzeczą niezbitą, że dziecko w późniejszych latach nigdy nie nauczy się tego, czego się nie zdołało nauczyć w ciągu pierwszych 5 lat swego życia. Przyszły charakter dziecka kształtuje się od chwili jego poczęcia. Fizyczny i duchowy stan rodziców w chwili poczęcia dziecka odbija się później na noworodku. W okresie ciąży humory, pragnienia i usposobienie matki odbijają się na przyszłym życiu dziecka tak samo jak jej tryb życia. Po przyjściu na świat dziecko naśladuje swoich rodziców i w ciągu wielu lat dalszy jego rozwój jest całkowicie uzależniony od nich. Małżeństwo, które zdaje sobie z tego sprawę, nie będzie utrzymywało stosunków płciowych tylko w celu zaspokojenia swej pożądliwości, lecz jedynie wtedy, gdy zapragnie ich następstw. Moim zdaniem twierdzenie, jakoby akt płciowy był czynnością samorzutną, podobnie jak sen lub zaspokajanie głodu, jest szczytem ignorancji. Istnienie świata jest uzależnione od aktu rozmnażania się, a wobec tego, że świat jest domeną, którą rządzi Bóg i stanowi odbicie Jego sławy, akt rozmnażania winien podlegać kontroli mającej na celu rozwój życia na ziemi. Człowiek, który to rozumie, za wszelką cenę będzie dążył do panowania nad swoimi zmysłami i uzbroi się w wiedzę, która jest niezbędna dla fizycznego, umysłowego i duchowego rozkwitu jego potomstwa, a owoce tej wiedzy przekaże przyszłości dla jej pożytku. Brahmacharya 1. Zbliżamy się do tego miejsca opisywanych przeze mnie dziejów, kiedy zacząłem poważnie myśleć o złożeniu ślubowania brahmacharya, celibatu. Od chwili mego małżeństwa ideałem, który mi przyświecał, była monogamia, a wierność, jakiej dochowałem żonie, stanowiła część mego umiłowania prawdy. Wszakże dopiero podczas mego pobytu w Afryce Południowej uprzytomniłem sobie całą wartość przestrzegania brahmacharii w połączeniu z czcią należną mej żonie. Trudno mi dokładnie określić, jakie okoliczności lub która książka nadała mym myślom ten właśnie kierunek. Przypominam sobie jednak, że dominującym czynnikiem był w tym przypadku wpływ Raichanbai, o którym już pisałem. Dokładnie przypominam sobie rozmowę, jaką z nim odbyłem. Przy pewnej sposobności w niezmiernie pochlebnych słowach mówiłem mu o oddaniu pani Gladstone dla jej małżonka. Czytałem gdzieś, że pani Gladstone obstawała przy tym, że sama będzie przyrządzała herbatę dla swego męża, nawet w izbie gmin. I że ten zwyczaj stał się niemal regułą w życiu tego znakomitego małżeństwa, znanego z prowadzenia regularnego i systematycznego trybu życia. Opowiadałem o tym poecie, bardzo przy okazji wychwalając miłość w małżeństwie. Które z nich dwojga bardziej zasługuje na pochwałę? Zapytał Raichand Bai. Miłość pani Gladstone jako małżonki dla swego męża, czy też jej oddanie Gladstone'owi, niezależnie od tego, co ich łączyło. Wyobraźmy sobie, że byłaby jego siostrą lub wierną służącą, okazującą mu podobne oddanie. Co powiedziałby pan w tym przypadku? Czyż nie znamy przykładów podobnie wiernych i oddanych sióstr lub służących? Albo przypuśćmy, że znajdzie pan taką samą kochającą i oddaną istotę wśród mężczyzn. Czy będzie się panu podobała w tym samym stopniu, co pani Gladstone? Niechże się pan dobrze zastanowi nad poglądem wyrażonym przeze mnie. Raichand Bai sam był żonaty. Odniosłem wrażenie, że choć w danej chwili jego słowa brzmiały nieco szorstko, jednak zapadły mi głęboko w duszę. Czułem, że oddanie służącego jest po 1000-kroć bardziej wartościowe aniżeli żony dla męża. W poświęceniu żony dla męża trudno było doszukać się czegoś nadzwyczajnego wobec więzów, jakie ich łączyły. W tym przypadku oddanie czy poświęcenie były czymś naturalnym, natomiast trzeba było szczególnego wysiłku, aby wytworzyć podobny stosunek pomiędzy panem a jego sługą. Pogląd poety na tę sprawę zaczął stopniowo brać we mnie górę. Jaki więc, zapytywałem siebie, powinien być mój stosunek do własnej żony? Czy moja wierność polega tylko na tym, że żona jest jedynym obiektem zaspokajania moich zmysłów? Dopóki byłem niewolnikiem swojej pożądliwości, sama wierność nie przedstawiała żadnej wartości. Chcąc być sprawiedliwym wobec mojej żony, muszę powiedzieć, że nigdy nie występowała w roli kusicielki. Zapewne dlatego tak łatwo przyszło mi złożyć ślubowanie brahmacharii. Wystarczyło, bym tego pragnął. Na przeszkodzie stała jedynie moja słaba wola albo zmysłowość. Nawet później, gdy moje sumienie oczyściło się pod tym względem, zbłądziłem dwukrotnie. Zbłądziłem dlatego, że przyczyna, która mnie do tego skłoniła, nie była najwyższej natury. Głównie zależało mi na tym, by nie mieć więcej dzieci. Podczas mojego pobytu w Anglii czytałem coś o środkach zapobiegających ciąży. Wspomniałem już w rozdziale, gdzie była mowa o wegetarianizmie, o ogłoszonej przez doktora Alinsona propagandzie regulacji urodzin. Jeżeli nawet ulegałem chwilowo tej propagandzie, to przeciwstawianie się Mr. Hillsa tym metodom i jego argumenty, iż należy raczej działać za pomocą impulsów wewnętrznych, a nie środków zewnętrznych, jednym słowem posługując się opanowaniem czy też samokontrolą, wywarły na mnie w owym czasie znacznie większe wrażenie, aniżeli by się tego można było spodziewać. Uprzytamniając sobie, że nie pragnę mieć więcej dzieci, zacząłem stosować ową metodę kontroli nad sobą samym. Wykonanie tego postanowienia było połączone z ogromnymi trudnościami. Zaczęliśmy sypiać w oddzielnych łóżkach. Postanowiłem kłaść się do łóżka dopiero wtedy, gdy czułem się kompletnie wyczerpany całodzienną pracą. Wszystkie te wysiłki nie były jednak zbyt skuteczne i kiedy dziś spoglądam wstecz, patrząc na ubiegłe lata, muszę sobie uprzytomnić, że ostateczne postanowienie przyszło właściwie jako wspólny wynik tych niepomyślnych usiłowań. To ostateczne postanowienie zapadło dopiero w 1906 roku. Kampania znana pod nazwą Satyagraha jeszcze się nie rozpoczęła. Nie miałem pojęcia, że się zbliża. Praktykowałem w Johannesburgu, kiedy wkrótce po ukończonej wojnie z Burami wybuchła w Natalu rebelia Zulusów. Sądziłem, że powinienem ofiarować przy tej sposobności swoje usługi rządowi Natalu. Moja oferta jak się o tym dowiemy z innego rozdziału, została przyjęta. Praca, którą wykonywałem, popchnęła mnie w kierunku rozmyślań nad samokontrolą i prowadziłem na ten temat obszerne dyskusje z moimi współpracownikami. Doszedłem do przekonania, że płodzenie dzieci i konsekwentna opieka, jaką winno się je otaczać, nie dadzą się pogodzić z pracą społeczną. Byłem zmuszony do prowadzenia gospodarstwa domowego w Johannesburgu po to, by móc wykonywać swoje czynności podczas owej rebelii. W ciągu jednego miesiąca po zgłoszeniu moich usług musiałem zlikwidować dom, który z taką pieczołowitością umeblowałem. Żonę i dzieci zabrałem do miasta Phoenix i stanąłem na czele indyjskiego oddziału sanitarnego przydzielonego do sił zbrojnych Natalu. Podczas uciążliwych przemarszów, które niejednokrotnie musieliśmy odbywać, w mojej głowie rozbłysła naraz następująca myśl. Jeżeli istotnie pragnę poświęcić się pracy na rzecz ogółu, nie powinienem mieć więcej dzieci. Muszę się wyrzec wszelkiego bogactwa i zacząć prowadzić życie vanaprastha, czyli człowieka, który zerwał z obowiązkiem utrzymywania własnego domu.
0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Dajnima. To rodzaj polietylenu o ultradużej masie cząsteczkowej. To materiał używany m.in. do produkcji pętli wspinaczkowych, lin pomocniczych do wspinaczki, lin do żeglugi, linek do wędkowania, kamizelek kuloodpornych oraz elementów endoprotez. Taśmy i liny wykonane z Dainima są znacznie bardziej rozciągliwe od swoich odpowiedników wykonanych z innych włókien, a w szczególności z kewlaru. Włókno kewlarowe jest blisko trzykrotnie wytrzymalsze od poliamidowego czy poliesterowego, a wytrzymałość Dainima jest prawie dwukrotnie większa od kewlaru. Oprócz tego materiał charakteryzuje się wysokim stosunkiem wytrzymałości do masy, znaczną odpornością na ścieranie oraz bardzo niskim współczynnikiem absorbowania wilgoci. Ciekawostką jest fakt, że liny wykonane z tego materiału charakteryzują się tak dużą lekkością, że unoszą się na wodzie, co jest niewątpliwie dodatkową zaletą.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Światło dnia, czyli rekolekcje świątyni Pola Kwantowego.
2: Wszystko, co nas otacza, nie jest ani obiektami stałymi, ani pustką, ale burzliwym oceanem energii. Dosłownie wszystko, co nas otacza, jest jedynie kondensacją fal w tym bezkresnym morzu. Brzmi to nieprawdopodobnie, ale fizyka kwantowa i współczesne teorie czasoprzestrzeni mówią nam dokładnie to samo. Na pierwszy rzut oka nasz wszechświat wydaje się stabilny i niezmienny. Jednak po bliższym przyjrzeniu się widzimy, że składa się on z ciągłych wibracji, energii i informacji. Jeśli materia jest tylko zorganizowaną falą, czy możemy wyobrazić sobie rzeczywistość jako rodzaj płynnego medium, w którym wszystko nieustannie się porusza, zmienia i oddziałuje? Idea płynnej natury wszechświata nie jest nowa. Fizycy od dawna porównują czasoprzestrzeń do elastycznego medium zdolnego do deformacji. Fale grawitacyjne, fluktuacje kwantowe, tajemnicza natura ciemnej materii – wszystko to skłania nas do przekonania, że znane nam prawa fizyki mogą być jedynie szczególnym przypadkiem głębszej i bardziej fundamentalnej rzeczywistości. Dzisiaj zbadamy, dlaczego naukowcy coraz częściej używają płynnych analogii do opisania wszechświata. Jakie ostatnie odkrycia potwierdzają tę hipotezę i do jakich wniosków może ona prowadzić? Jeśli wszystko we wszechświecie jest rzeczywiście falami energii, to być może dosłownie unosimy się w oceanie pól kwantowych, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Kiedy patrzymy na otaczający nas świat, wydaje nam się, że składa się on z solidnych obiektów o określonym kształcie i wadze. Jednak fizyka twierdzi coś przeciwnego. Wszystko, co uważamy za materialne, jest w rzeczywistości tylko energią zorganizowaną w wzory falowe. Tak, stół, na którym teraz spoczywasz ręce, nie jest zestawem małych cegiełek, ale wirów energii utrzymywanych razem przez pola siłowe. Współczesna teoria pola kwantowego mówi nam, że cząstki elementarne nie są maleńkimi kulkami, ale pakietami fal, które powstają, gdy pola są wzbudzane. Na przykład elektron nie jest wcale miniaturowym obiektem stałym, ale zaburzeniem w polu elektronowym. Atomy, cząsteczki, gwiazdy. Wszystkie one są złożonymi konfiguracjami fal oddziałujących na siebie. Jeszcze bardziej zaskakujące jest to, że nawet absolutna pustka, jak odkryli naukowcy, jest w rzeczywistości wypełniona ogromną energią. Fluktuacje próżni, kwantowe wybuchy energii, które nieustannie powstają i znikają, dowodzą, że w zasadzie nic nie istnieje. Efekt ten został potwierdzony w eksperymentach, na przykład w efekcie Casimira. Nawet spoczynek jest iluzją. Z punktu widzenia mechaniki kwantowej nie ma ani jednej cząstki, która byłaby w absolutnym spoczynku. Wszystko drży, oscyluje, oddziałuje. Nawet atomy w krysztale, które wydają się nieruchome, w rzeczywistości wibrują z ogromną prędkością. A jeśli nie ma spoczynku, to wszechświat jest naprawdę bardziej jak kipiący ocean energii niż zbiór statycznych obiektów. Jeśli więc zagłębimy się w te kwestie, okaże się, że twardość, forma i stabilność są tylko iluzją stworzoną przez nasze postrzeganie. Wszystko we wszechświecie jest energią w ruchu. Oznacza to, że możemy rzeczywiście żyć w środowisku przypominającym płyn. Po prostu jeszcze tego nie zdajemy sobie sprawy. Jeśli usuniemy wszystko, atomy, gwiazdy, galaktyki, pozostanie tylko jedna rzecz. Intuicja podpowiada nam, że powinna pozostać absolutna nicość, pustka. Jednak fizycy twierdzą coś przeciwnego. Nawet w całkowitej próżni istnieje niesamowite morze energii, niewidoczne gołym okiem, ale mające realny wpływ na otaczający świat. Teoria pola kwantowego twierdzi, że nawet w najgłębszej próżni nadal istnieją nieskończone wibracje. Cząstki mogą spontanicznie pojawiać się i znikać, powodując tak zwane fluktuacje próżni. Procesu tego nie można zobaczyć bezpośrednio, ale można go zmierzyć. Jednym z najbardziej imponujących eksperymentów jest wspomniany wcześniej efekt Casimira. Jeśli weźmiesz dwie idealnie gładkie metalowe płytki i umieścisz je w próżni, zaczną się one zbliżać do siebie, jakby coś je przyciągało. Ale co dokładnie? Nie ma powietrza ani cząstek, tylko fale kwantowe, które wywierają nacisk na zewnętrzne strony płytek. Jest to jeden z dowodów na to, że próżnia nie jest niczym, ale aktywnym, wypełnionym energią medium. Naukowcom udało się nawet zarejestrować natychmiastowe wybuchy energii w próżni. W 2011 roku fizycy z Uniwersytetu Technologicznego Chalmers w Szwecji przeprowadzili eksperyment, w którym udało im się przekształcić fluktuacje próżni w rzeczywiste cząstki światła – fotony. Za pomocą nadprzewodzącego interferometru kwantowego spowodowali, że lustro poruszało się z prędkością bliską prędkości światła. Okazało się, że lustro to dosłownie wycisnęło fotony z pustki. Oznacza to, że nawet w idealnej próżni można wstrząsnąć przestrzenią, aby zaczęła emitować energię. Jeśli próżnia jest pełna energii, czy można ją wydobyć i wykorzystać? Brzmi to jak marzenie. Nieskończone źródło energii bezpośrednio z samej struktury przestrzeni. Niektóre hipotezy, takie jak te dotyczące ciemnej energii, sugerują, że próżnia kryje w sobie kolosalną siłę, odpowiedzialną za przyspieszone rozszerzanie się wszechświata. Jednak jak dotąd nie wiemy, jak ją wydobyć na znaczną skalę. Ale kto wie, co pokażą badania w najbliższej przyszłości. Próżnia fizyczna nie jest pustką. Jest czymś więcej, niż jesteśmy przyzwyczajeni sobie wyobrażać. Jest rodzajem kwantowego oceanu, w którym najmniejsze zaburzenia powstają i znikają w nieskończoności. Być może nasz wszechświat dryfuje w tym oceanie. Jeśli wyobrażamy sobie wszechświat jako niekończący się ocean energii, jego wiry i fale przejawiają się w postaci cząstek pola. Na poziomie kwantowym wszystko podlega rytmowi niewidzialnych fal. Nawet znane nam elektrony, protony i fotony nie są stałymi obiektami materii, ale zaburzeniami w odpowiednich polach kwantowych. Cząstki są falami, a fale są cząstkami. Jednym z najbardziej uderzających wniosków mechaniki kwantowej jest dwoista natura wszelkiej egzystencji. Weźmy na przykład słynny eksperyment z podwójną szczeliną. Jeśli strumień elektronów lub nawet pojedynczych fotonów zostanie skierowany przez barierę z dwoma otworami, na ekranie pojawi się charakterystyczny wzór interferencyjny. Wygląda to tak, jakbyśmy nie patrzyli na cząstki, ale na nakładające się na siebie fale. Jednak gdy tylko spróbujemy zmierzyć, przez którą szczelinę przeszedł elektron, natura falowa znika, ustępując miejsca klasycznemu zachowaniu cząsteczkowemu. To tak, jakby krople wody zachowywały się jak fale, dopóki nikt ich nie obserwuje. Jeśli woda w oceanie rozpryskuje się i tworzy fale, to coś podobnego dzieje się w samej strukturze Wszechświata. W 2015 roku po raz pierwszy zarejestrowano fale grawitacyjne, czyli fluktuacje w czasoprzestrzeni, które występują na przykład podczas łączenia się czarnych dziur. Ich odkrycie było rewolucją w astrofizyce. Okazało się, że przestrzeń może dosłownie pulsować, a informacje o wydarzeniach w odległych zakątkach kosmosu rozprzestrzeniają się jak fale na wodzie. Co ciekawe, nawet w fizyce klasycznej można znaleźć analogię do zachowania pól kwantowych. Na przykład ciekłe kryształy są materiałami łączącymi właściwości cieczy i ciał stałych. Ich cząsteczki są zorganizowane w struktury falowe, a ich ruch przypomina kwantowe oscylacje cząstek. Naukowcy wykorzystują nawet takie systemy do modelowania zachowania próżni kwantowej. Każde pole we Wszechświecie zachowuje się jak powierzchnia wody, podlegająca ciągłym fluktuacjom. Pole elektromagnetyczne, pole grawitacyjne, pole Higgsa. Wszystkie one nie są strukturami statycznymi, ale dynamicznymi środowiskami falowymi. Jeśli cząstki są po prostu węzłami oscylacji w tych polach, to możemy naprawdę powiedzieć, że żyjemy w rodzaju płynu, w którym wszystko się porusza, pulsuje i oddziałuje. Jeśli postrzegamy Wszechświat jako ocean energii, to przestrzeń i czas w tym modelu przestają być czymś sztywnym. Mogą zachowywać się bardziej jak dynamiczne media płynne, zmieniające się pod wpływem materii i energii. Ale co to oznacza w praktyce? Ogólna teoria względności już dawno wykazała, że czasoprzestrzeń nie jest sztywną strukturą rzeczywistości, ale elastyczną tkanką, która wygina się pod wpływem masywnych obiektów. Jednak niektóre badania idą jeszcze dalej i sugerują, że czasoprzestrzeń może nie tylko się wyginać, ale także płynąć jak ciecz. Weźmy efekt, który został już zmierzony w astrofizyce. Zjawisko to nazywa się frame dragging. Zgodnie z ogólną teorią względności obiekty o dużej masie, takie jak wirujące czarne dziury i gwiazdy neutronowe, dosłownie skręcają czasoprzestrzeń wokół siebie, podobnie jak łyżka w misce miodu powoduje skręcenie lepkiej substancji. Satelita Gravity Probe B potwierdził to zjawisko w 2004 roku, rejestrując, jak Ziemia podczas obrotu nieznacznie ciągnie za sobą czasoprzestrzeń. Jeśli czasoprzestrzeń zachowuje się jak płyn, to następnym logicznym pytaniem jest, czy ma lepkość? W klasycznych płynach lepkość określa, w jaki sposób jedna warstwa przepływu wpływa na drugą. Na przykład miód płynie wolniej niż woda. Badania nad grawitacją kwantową pokazują, że czasoprzestrzeń może być nadciekła, co oznacza, że jej lepkość jest praktycznie zerowa. W warunkach laboratoryjnych istnieje substancja, która wykazuje podobne właściwości. Nadciekły hel. W temperaturach bliskich zeru absolutnemu zachowuje się w zupełnie niezwykły sposób. Jest w stanie płynąć bez tarcia, wspinać się po ściankach naczynia i nie tworzyć wirów. Niektórzy fizycy sugerują, że czasoprzestrzeń na poziomie fundamentalnym może mieć podobne właściwości, a nasze postrzeganie grawitacji jest przejawem właśnie tych wirów kwantowych w tym medium. Jeśli czasoprzestrzeń jest medium dynamicznym, czy można ją w jakiś sposób rozerwać lub wzburzyć? Jedną z teoretycznych możliwości jest istnienie tuneli czasoprzestrzennych, czyli osobliwych prądów w tym medium, które mogą łączyć odległe punkty we wszechświecie. Jak dotąd jest to tylko hipoteza, ale modele matematyczne ją potwierdzają. Jeśli więc wszystko we wszechświecie jest oscylującą falą energii, to przestrzeń i czas mogą nie być czymś sztywnym i absolutnym, ale raczej zmiennym przepływem prądu. Jeśli wyobrażamy sobie wszechświat jako gigantyczny ocean energii, pojawia się interesujące pytanie. Co jeśli ten kosmiczny płyn ma granice? Czy może mieć powierzchnię jak woda w szklance, czy też jest nieskończony i nie ma wyraźnej krawędzi? Spróbujmy to rozgryźć. Współczesne modele kosmologiczne sugerują, że nasz wszechświat jest albo nieskończony, albo zamknięty w sobie, jak powierzchnia kuli. Jeśli jednak zachowuje się jak ciecz, czy można znaleźć w tym oceanie powierzchnię, na której kończy się znana nam rzeczywistość? Astronomowie natrafili już na granice w postaci horyzontów zdarzeń. Na przykład horyzont zdarzeń czarnej dziury jest rodzajem powierzchni, poza którą zdarzenia przestają być obserwowalne dla świata zewnętrznego. Podobnie w skali wszechświata istnieje horyzont kosmologiczny. Jest to granica, poza którą nie możemy nic zobaczyć, ponieważ światło z tego miejsca po prostu nie miało czasu dotrzeć do nas w ciągu istnienia wszechświata. Jeśli porównamy to do wody, jest to sytuacja podobna do tej, w której odległy brzeg oceanu jest ukryty za horyzontem, ale nie oznacza to, że nie istnieje. Podczas próby zbadania czasoprzestrzeni na poziomie mikroskopowym pojawiają się jeszcze dziwniejsze idee. Zgodnie z teorią grawitacji kwantowej, w najmniejszych skalach czasoprzestrzeń może składać się z chaotycznie oscylujących mikroskopijnych pęcherzyków, znanych jako piana kwantowa. Nie jest to powierzchnia statyczna, ale wrząca substancja, w której nieustannie pojawiają się i znikają maleńkie wiry przestrzeni i czasu. Wyobraź sobie wodę, która właśnie zaczyna wrzeć. Poszczególne bąbelki pary unoszą się i znikają, ale ogólnie płyn pozostaje ciągły. To samo dotyczy piany kwantowej. Może to być coś w rodzaju granicy rzeczywistości, ale pozostaje ona dynamiczna, bez wyraźnej krawędzi. Jeśli wszechświat ma powierzchnię, czy możemy założyć, że istnieje coś poza nią? Niektóre teorie, takie jak teoria wieloświata, twierdzą, że nasz wszechświat jest tylko jedną bańką w nieskończonym morzu innych osobliwych baniek wszechświatów. Istnieje również hipoteza, że jeśli dwie takie bańki zderzą się, może to pozostawić ślady w strukturze kosmicznego mikrofalowego promieniowania tła. Astronomowie poszukują nawet takich anomalii, ponieważ mogłyby one potwierdzić istnienie innych wszechświatów poza naszym horyzontem. Załóżmy, że wszechświat naprawdę ma powierzchnię. Co by się stało, gdybyśmy się tam dostali? Niektórzy fizycy sugerują, że poza naszym wymiarem mogą istnieć dodatkowe wymiary, a nawet inna fizyka. Jeśli czasoprzestrzeń jest płynem, być może poza jej granicami napotkamy zupełnie inne prawa natury. Jeśli więc wszechświat naprawdę zachowuje się jak płyn, jego powierzchnia może nie być stałą granicą, ale czymś znacznie bardziej tajemniczym, wrzącą pianką kwantową, horyzontem niepoznawalnego, a nawet bramą do innych światów. Jeśli dziś mówimy o wszechświecie jako o pewnego rodzaju płynie na poziomie koncepcyjnym, to w pierwszych chwilach po Wielkim Wybuchu nie była to tylko metafora. W tym czasie cała materia naprawdę istniała w postaci super gorącej, super gęstej plazmy, która zachowywała się jak idealny płyn. Czasy, kiedy wszechświat był młodszy niż mikrosekunda, wydają nam się niemożliwie odległe. Ale to właśnie wtedy miały miejsce wydarzenia, które zadecydowały o jego dalszej ewolucji. W tym okresie temperatura przekraczała biliony stopni, a materia była chaotycznie poruszającą się masą kwarków i gluonów, podstawowych cząstek, z których później powstały protony i neutrony. Faza ta znana jest jako plazma kwarkowo-gluonowa. W przeciwieństwie do znanej nam materii, w której cząstki poruszają się niezależnie od siebie, w tej plazmie kwarki i gluony były tak ściśle związane, że zachowywały się jak pojedyncza substancja płynna o niemal zerowej lepkości. Oznacza to, że płynęła bez oporu, podobnie jak hel nadciekły w eksperymentach laboratoryjnych. Co ciekawe, nie są to tylko teoretyczne założenia. Naukowcy są już w stanie odtworzyć takie stany materii w warunkach laboratoryjnych, zderzając ciężkie dżony w akceleratorach cząstek. W 2005 roku fizycy z Relativistic Heavy Ion Collider po raz pierwszy uzyskali substancję, która prawie na pewno była plazmą kwarkowo-gluonową. Okazało się, że zamiast oczekiwanego gazu i wolnych kwarków i gluonów powstało coś, co zachowywało się jak ciecz o najniższej lepkości spośród wszystkich znanych nam substancji. Później, w latach 2010, podobne dane potwierdził Wielki Zderzacz Hadronów, który odkrył podobny stan podczas zderzenia jąder ołowiu. Dlaczego pierwotny wszechświat był płynny? Gdy temperatura jest niezwykle wysoka, zwykłe granice między cząstkami zanikają, a materia zaczyna zachowywać się jak jedna całość. Plazma kwarkowo-gluonowa nie miała struktury w zwykłym sensie. Była to pojedyncza, płynna masa, w której podstawowe oddziaływania działały inaczej niż obecnie. Stan ten można sobie wyobrazić jako magmę w trzewiach wulkanu. Kiedy temperatura jest zbyt wysoka, struktury stałe ulegają rozpadowi i wszystko zamienia się w wrzącą, bezkształtną masę. Jednak w miarę ochładzania pojawiają się kryształy i minerały. Podobnie we wszechświecie, gdy plazma ostygła, zaczęły powstawać pierwsze stabilne protony i neutrony. Jednym z najbardziej nieoczekiwanych odkryć ostatnich lat jest hipoteza, że nawet teraz, na poziomie fundamentalnym, cząstki mogą istnieć w specjalnych stanach przypominających ciecz. W ekstremalnych warunkach, takich jak wnętrze gwiazd neutronowych lub zapadających się czarnych dziur, kwarki mogą zostać ponownie uwolnione i utworzyć rodzaj plazmy kwarkowo-gluonowej. Oznacza to, że płynność jest fundamentalną właściwością materii. Być może nasz wszechświat, w najszerszym sensie, nie utracił swojej pierwotnej płynnej natury, a jedynie zmienił formę swojego przejawiania się. W rezultacie wszystko, co nas otacza, to fala energii. Fizyczna próżnia, którą zwykle postrzegamy jako pustkę, jest w rzeczywistości nasycona wibracjami i polami, a cząstki zachowują się jak fale w tym bezkresnym oceanie istnienia. Przestrzeń i czas również mogą mieć właściwości płynne. Jeśli spojrzymy na wczesny wszechświat, w jego pierwszych chwilach materia rzeczywiście istniała w postaci płynnego plazmy kwarkowo-gluonowej, co potwierdzają współczesne eksperymenty. Czy możemy więc powiedzieć, że żyjemy w pewnego rodzaju płynie? Biorąc pod uwagę wszystkie rozważane fakty, zdecydowanie tak, ale płyn ten jest znacznie bardziej złożony niż znane nam pojęcia. Wszechświat pozostaje płynny na poziomie fundamentalnym, co oznacza, że nasze zrozumienie jego natury jest nadal dalekie od ostatecznej odpowiedzi.
3: Radio Odzew, głos wolnego świata w Twoim domu.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Dzień dobry. Nazywam się Stefan Zembul i mam przyjemność przedstawić wam artystę tygodnia. Dziś jest nim zespół Bad Brains. Bracia Hudson powrócili do zespołu w 1994 roku i podpisali kontrakt z Maverick Records na album God of Love z 1995 roku. W ramach promocji albumu Bad Brains supportowali Beastie Boys podczas ich trasy koncertowej Ill Communication i byli headlinerami trasy po Stanach Zjednoczonych z nieznanym wówczas zespołem Deftones. Jednak reaktywacja nie trwała długo z powodu nieprzewidywalnego zachowania Ajara podczas występów i kilku brutalnych incydentów wobec menedżera zespołu, fanów i pracowników lokalu. Ajar trafił do więzienia, a zespół rozpadł się po raz kolejny. W 1997 roku Bad Brains zebrało się ponownie, aby zremasterować niektóre z wczesnych nagrań, które zostały wydane jako EPK The Omega Sessions. Od 1998 do 2001 roku oryginalny skład koncertował pod nazwą Soul Brains i wydał dwa albumy koncertowe. W 2005 roku zespół, znany ponownie jako Bad Brains, ogłosił, że nagrywa swój pierwszy od 10 lat album z nowym materiałem, a producentem jest MC z Beastie Boys. W 2006 roku zagrali swoje pierwsze koncerty od kilku lat w CBGB. Build a Nation został wydany w 2007 roku. Zespół intensywnie koncertował w latach 2007 i 2008, a były wokalista Israel Joseph I zastępował Ajara na niektórych koncertach.

Darrell Jennifer wydał solowy album In Search of Black Judas w 2010 roku. Krótka trasa Bad Brains po Australii zaplanowana na 2010 rok została odwołana z powodów zdrowotnych. Bad Brains zapowiedzieli nagranie kolejnego nowego albumu w 2011 roku. Into the Future został wydany pod koniec 2012 roku i zawierał hołd dla niedawno zmarłego MCA. Podczas trasy koncertowej zespół dodał klawiszowca Jamiego Safta. W 2014 roku zespół zasugerował kolejny nowy album, chociaż taki album jeszcze nie został wydany. Również w 2014 roku autor Greg Prato wydał książkę Punk. Hardcore. Reggae. PMA. Bad Brains, która opowiada historię zespołu. W 2015 roku zespół nagrał EPKE na żywo The Woodstock Sessions, AJAR nie wziął udziału z nieujawnionych powodów i został zastąpiony przez jamajskiego piosenkarza Jesse Royala. Status AJAR-a w zespole pozostawał niejasny przez cały ten rok. Dziś posłuchamy płyty z roku 1989 Quickness. Oto spis utworów. Soulcraft. Voyage into Infinity. The Messengers. With the Quickness. Jean Machine, Don't Bother Mistrzostwom Europy. Don't Blow Bubbles. Shibe. Yacht Juice. No Conditions. Silent Tears. The Prophet's Eye. I na koniec Entro. Życzę miłego odbioru i do usłyszenia jutro o stałej porze. Mówił Stefan Zembul. Fera.

Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu. Lobotomia.

wracam ze sklepu. Stojąc w przedpokoju, zaglądam do wnętrza mieszkania. Patrzę, a ja przy biurku za komputerem siedzę. Jak to? Myślę. Przecież ja ze sklepu wracam. Podchodzę do biurka, siadam, patrzę na przedpokój, a tu ja ze sklepu wracam. A, myślę sobie, w porządku. Tylko czemu ja taki zdziwiony jestem? Takie leki biorę. Zenon odczuwał niepokój, jego nieustanną obecność. W sumie mógłby się już przyzwyczaić, ale niepokój ów był bardzo kreatywny. Co chwila zmieniał postać, nasilenie i przedmiot, z którym można by go powiązać. Czasami przeradzał się w lęk, momentami pozwalał sobie nawet eskalować w strach. Ale starał się nie nadużywać Zenona i nie szarżować po skali. Ale dbał o to, by się nie oddalać. Był na tyle blisko, by Zenon stale czuł jego obecność. Cóż, trzeba przyznać, że lęk po prostu bardzo lubił Zenona. I tęsknił, ilekroć Zenon wysmyknął mu się i zdołał

wyluzować. Zenon słyszał głosy. Różne. Czasem alty, czasem soprany, albo basy, albo te nory. Bywały głośne, natarczywe, albo ciche i spokojne. Najczęściej coś mówiły. Jeden z głosów kiedyś powiedział mu, że to niedobrze, że je słyszy. Te głosy znaczy. Z tego powodu, że na pewno jest wariatem. Zenon zmartwił się trochę, bo nie chciał, bo niby co z tym zrobić. To jednak kłopot. Postanowił pójść do lekarza, takiego od słyszenia głosów. Na szczęście pan doktor go uspokoił. To bardzo dobrze, że pan słyszy głosy. Gdyby pan nie słyszał, to trzeba by się udać do laryngologa. Gorzej, jakby pan widział głosy. I wtedy Zenon usłyszał kolory. Zenon w końcu się zdecydował. Coś z tym trzeba zrobić, bo dłużej już tak nie da rady. To już najwyższa pora. Ale sam sobie z tym nie poradzi, bo to jakby sam się chciał za uszy wyciągnąć z grządki porów. Gabinet pana psycho. Na tabliczce nazwisko, pory przyjęć, na ścianach dyplomy i instrukcja na wypadek pożaru. Krążył wokół już któryś dzień. Łaził, obserwował, zapamiętywał. Liczył zapalniczki. Wreszcie zjadł pora i zdecydował. W poczekalni siedziało kilka osób. Mierzyli się wzrokiem ostentacyjnie albo taksowali ukradkiem, zastanawiając się, czy na przykład reszta czekających pacjentów wie, że tak naprawdę nie istnieją. Albo że on ich od razu rozszyfrował i rozpoznał, że są jaszczurami. Lub z politowaniem i współczuciem patrzył na resztę biedaków nieumiejących latać. Człowiek karp nerwowo zwilżał skrzela za uszami, a człowiek nic? Nic. Zenon pobieżnie oglądał plakaty zachęcające do trzeźwości czy innych ekstrawagancji, do zdrowego odżywiania i higieny. Myj ręce przed jedzeniem. Bez sensu, pomyślał. Dlaczego tylko ręce? A jeżeli będę chciał jeść nogi? Człowiek szpak próbował kukać, ale chwilowo nie miał do czego. Doktor zdawał się nie słuchać Zenona, a należącej przed nim otwartej dokumentacji usiłował postawić ołówek na sztorc. Szpiczastym grafitem do góry, ale zaokrąglona starta gumka uniemożliwiała pożądaną figurę, choć teoretycznie taki punkt, w którym ów ołówek stanąłby samodzielnie, na pewno istniał. Doktor był uparty. To cenna cecha u ludzi nauki. W końcu przyjdzie na to pora. A co pan tam trzyma pod płaszczem? Spytał doktor, nie przerywając ołówka. Trzonek, odparł Zenon. Od topora. Doktor usiłował zmusić ołówek i był tym tak zaabsorbowany, że biedny ołówek poczuł się głupio, nie wiedział już, co robić, przecież w końcu nie był tępy. Cisza była zakłopotana, bo w sumie nie powinno jej tu być.
poczułaś się, jakby ją ktoś śledził i przyłapał. Zenon po wielu nieistotnych, urywanych w połowie zdaniach wreszcie policzył w pamięci wszystkie zapalniczki i wykrztusił: bo panie doktorze, stale mi się wydaje, że za kimś łażę, że kogoś śledzę. Doktor odłożył na chwilę umęczony ołówek, powoli wstał i przeszedł na drugą stronę biurka. Popatrzył na Zenona znacząco, jakby dał znać, że już, zaraz. Przysiadł na blacie i konfidencjonalnie pochylił. Jeszcze tylko szybkim, uważnym spojrzeniem obrzucił wszystkie kąty, jakby upewniał się, że są sami. Skupił spojrzenie gdzieś za jego ramieniem i z wielkim naciskiem wyszeptał Zenonowi do ucha: niech pan teraz bardzo uważa. Niech się pan skupi, bo od tego wiele zależy. To bardzo ważne. Przede wszystkim absolutnie niech się pan nie ogląda, bo... Uwaga! Zawiesił teatralnie głos, po czym wysyczał jak konspirator największą tajemnicę. Za panem nikt nie stoi! Niestety. Zenon nie potrafił opanować odruchu. Było już za późno. Za plecami Zenona nie było nikogo.

opowieści z ciemnych korytarzy.

prezent. Z racji zawodu znałem to miasto. Znałem dobrze, bo poruszałem się po nim nieustannie. Koloryt każdej dzielnicy, szczegóły architektoniczne, ulice, komunikacje i ludzi. Sprzedawców przed sklepami zapraszających do wnętrza, policjantów patrolujących swoje rewiry, dorożkarzy i cyklistów, przekupki i drobnych cwaniaczków czekających na okazję. Tego malarza znałem z widzenia. Czasem, gdy nie śpieszyłem się aż tak, przystawałem, patrząc mu przez ramię. Nie znam się na nowoczesnej sztuce. Właściwie to nie znam się na sztuce wcale. Czasem jakiś obraz mi się podoba lub nie. Tutaj trudno było mówić o podobaniu, bo patrząc na to samo miasto, na ten sam kawałek ulicy, kompletnie nie poznawałem go na płótnie. Wzruszałem ramionami. Pewnie znajdzie jakiegoś snoba, któremu to wepchnie, ale może to zatytułować ulica X, jak i równie dobrze ulica Y, albo zgoła Zuzanna w kąpieli. Nie pamiętam dokładnie tego momentu, kiedy miasto zaczęło się zmieniać. Linie zaczęły być wijącymi się wężami, albo w najlepszym razie łukami. Kolory jak w diabelskiej zupie. Całe fragmenty, całe kwartały zmieniały się tak, że gubiłem się we własnym mieście. Ludzie przechodzący na tle dotkniętych paraliżem kamienic zmieniali się, jakby przechodzili za pofalowanym, kolorowym szkłem. I nie zwracali na nic uwagi, kiedy próbowałem ich zapytać, pokazując ewidentne zmiany i deformacje, uwalniali się ode mnie jak najszybciej i oddalali, oglądając z obawą przez ramię. Starałem się pozostać przy zdrowych zmysłach, ale skoro widzę to tylko ja? Zbliżały się moje urodziny. Żona chodziła z konspiracją wymalowaną na twarzy, już uradowana niespodzianką, jaką mi sprawi. Właśnie miałem zapalić papierosa, kiedy ze zdumieniem zobaczyłem, że mam zielone dłonie po 6 palców, a każdy ma 4 stawy. Po chwili stuporu przebiła się irracjonalna, ale uprawniona na tle dotychczasowych obserwacji myśl. Malarz! Ten malarz! Ale jak? Tymczasem rozjechało mi się widzenie, pewnie z powodu trzeciego oka, które teraz miałem na czole. Popędziłem do domu, plącząc się w odnóżach i udając, że nie widzę monstrum ścigającego mnie z boku we wszystkich witrynach. Żona przerażona spoglądała to na mnie, to na sztalugę, przed którą siedział ten malarz. Obok stało moje zdjęcie.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Minęła 19.

Dobry wieczór. Szósta święta propaganda. Pierwsza szóstka, jak ta audycja się dokona. Z trzech szóstek już za nami. Ciekawe, co pierwsze. Druga szóstka wskoczy, czy ja dokonam swojego żywota. Ciekawe, czy dotrwamy do trzeciej szóstki. Przywitam Was zespół Bodel ze Szwecji. Kiedy perkusista Masken pod koniec 2023 roku usłyszał punkowy zespół Chernobyl, w którym Leia nagrała kilka swoich partii wokalnych, to natychmiast skontaktował się z nią i z jej ojcem Arvidem, chociażby znany z zespołu u nas tutaj D9, czy byliby zainteresowani wspólnym graniem. Koła nie chcieli na nowo wymyślać. Hardcore punk, D-beat i tak dalej. Dołączył do nich basista. No i pierwsza próba odbyła się w lutym tego roku. Pierwszy koncert, marzec tego roku, i poszli sobie do studia, nagrali 10 piosenek. Pierwszych kilka pojawiło się na pierwszej epce, a my posłuchaliśmy piosenki z epki, drugiej epki tego zespołu, która ukazuje się jesienią tego roku, czyli dosyć niedługo, w Atrocious Disarray ze Stanów Zjednoczonych oraz w kooperacji ze szwedzkim Distat. Piosenka nosiła tytuł, nie będę tutaj się kompromitował po szwedzku, w tłumaczeniu jest to Ludobójstwo na śniadanie i kubek kawy, poproszę. Posłuchamy teraz drugą piosenkę z nadchodzącej epki całkiem nowego szwedzkiego zespołu Bödel pod tytułem Hold On, Hold On.

Bodol ze Szwecji, pierwszy kawałek Ludobójstwa na śniadanie i kubek kawy poproszę i drugi kawałek tłumaczeniu już na angielski, bo tak chyba lepiej brzmi Hold On, Hold On. Trzech dziadów ze Szwecji i 18-letnia bodajże, jeśli dobrze pamiętam, wokalistka, córka gitarzysty, bardzo śmiało sobie poczyniają nagrania z najnowszej epki, która ukazuje się jesienią tego roku, Atrocious Disarray i w This Tat. Pozostajemy w Dibicie, Detesto z Brazylii, z Campinas. Myślę, że znany zespół u nas, chociażby z wywiadu, jaki się ukazał w Chaos w mojej głowie swego czasu. Nie było to jakoś tam super dawno. Nowe nagrania ukażą się na kasecie po tej stronie wody w Future Gloom z Italii. Horrendous Reality of War, tak nazywa się ta kaseta. Dostępna jest już na Bandcampie zespołu, można składać pre-order, w zasadzie na Bandcampie Future Gloom można składać zamówienie na tą taśmę. Zespół dosyć aktywny koncertowo po tamtej stronie wody z kolei, chyba nie było ich w Europie jeszcze. Te nagrania to pamiętnik wojny, kiedy pod bombami chaosu nie ma jutra, jest tylko rytm śmierci, pole bitwy, masowe zniszczenie, czasy średniowiecza, krew, depresja, beznadziejność, depresja, beznadziejność, depresja, beznadziejność.

brazylijskie De Testo w swojej dystopijnej wizji świata i strasznej rzeczywistości, jaka nas tutaj otacza. Horrendous Reality of War, najnowsza sesja, niedługo dostępna na kasecie po tej stronie. Future Gloom z Włoch. Vile Species, skoro jesteśmy przy ciężkich klimatach, to Greccy z Aten, grindcore'owcy, death metal'owcy, zapowiadają swoją najnowszą płytę. Można ją już odsłuchać na Bandcampie zespołu, bo ukazała się 13 września. A winyl się tłoczy i będzie dostępny chyba na całym świecie. Zespół tak to zrobił, żeby można było go kupić w różnych rejonach. W Polsce Everyday Hate i Hell Dog Records, ale we Włoszech Nihilocus Records, w Grecji Nothing to Harvest Records i Nostril Bush, w Stanach Throne of Lies. A i mój ulubiony, kocham te nazwy, Gore Kitty z Grecji. To na winylu, na kasecie Septic Aroma of Reeking Stench, też z Grecji i też będzie na kompakcie, ale nie wiadomo, kto to jeszcze wyda. Płyta nosi tytuł Disqualified as a Human. Tytuł nawiązuje do powieści Osama Dazaja, No Longer Human. Zespół cały czas podejmuje tematy alienacji społecznej i wszystkiego, co dehumanizuje nas jako społeczeństwo. Czyli zespół grind death metalowy, któremu ważna tematyka nie jest obca. Myślę, że tak, skoro słuchamy tej audycji, to chyba tak lubimy. Vile Species.

Vile Species Injected with Apathy. Tak nazywał się ten kawałek, który trwał minutę i 9 sekund, 20 sekund młócki, pół sekundy odpoczynku i 49 sekund młócki. Trzeba przyznać, że równo i dobrze jest to wyprodukowane. Rozdzwoniło się telefony, setki telefonów, skarżycie się na jakość dźwięku. Za pop filter robią skarpety na tym mikrofonie. Eksperyment polega na tym, że były dwie skarpety, takie normalne, czarne, stopki, takie fajne nawet. I teraz eksperymentujemy, bo jedno skarpetę się zdjęło, więc jedziemy na jednej skarpecie. Zobaczymy, jak to idzie. Co chciałem powiedzieć? Odpoczywamy od tego całego hałasu. I wjeżdża Bristol, czyli miasto, które ma najwięcej do zaoferowania w Europie, jeśli chodzi o punk rock. Tym razem trochę odjechane, uwielbiam szukać i grzebać w Bristolu. Moi koleżkowie z tamtych rejonów mają już mnie dość, bo zawsze jak się albo gdzieś widzimy, albo rozmawiamy, to co nowego, co nowego, co nowego. Jest trochę jeszcze rzeczy do odkrycia. Neo-Gothic Absurdist Urban Darkwave Punks. Zespół się nazywa Bruxism. Nie będę nic mówił o nich, bo za dużo nie wiem. Wiem, że nagrali te piosenki w pełni, przy pełni księżyca w swojej analogowej kryjówce. A jak sobie trochę o nich czytałem, to recenzja, no i jedno zdanie mi się w recenzji spodobało: Keys, Strings, Awful Things, Bruxism.

Bristol zawsze miał dużo do zaoferowania, od siermiężnego punk rocka przez hardcore, przez crust. Po drodze były duby, rave'y, techno, mamy neo-gothic, mamy różne dźwięki. W Bristolu można kopać, kopać i kopać i nie będę przestawać kopać w Bristolu. Jak pojedziecie na południowy wschód z Bristolu w kierunku Bath i miniemy Bath i będziemy sobie jechać A36 i potem trzeba już zjechać na B Roads, na B1308, to dojedziecie do Trowbridge. To nie jest daleko. Można powiedzieć, że Trowbridge można spokojnie zaliczyć do sceny punkowej, sceny bristolskiej. Dystopian Dread. Zespół, który istnieje całkiem od niedawna i warto już na niego zwrócić uwagę. 12 listopada, jak ktoś jest w rejonach, to w Chelsea, w Bristolu można ich zobaczyć. Suppose It's War z Francji, System of Slaves z Walii. Zespół Pola Zero again, by the way. Dystopian Dread fajnie teraz da... Co da? Dociąży klimat, bo grają ciężko, tak jak lubię. Dystopian Dread, Monuments of Void.

Dystopian Dread w piosence Monuments of Void, zespół z Trowbridge niedaleko Bristolu, a skoro w tamtych rejonach jesteśmy, jest tam taka ciekawa wytwórnia, ale nie win, wódek i piw jak ta z Lublina, tylko płyt i z Bristolu. I wydaje bardzo szerokie i bardzo ciekawe rzeczy. To kolejny dowód na to, że Bristol jest otwarty także w labelach na różne muzyki. Zespół Angustias z Granady. Postpunk mają na swoim koncie demo Rasta Cruz, trio, i za chwilę właśnie wychodzi epeczka w Bristolu. Piosenka nosi tytuł Sultana z ich debiutanckiej epki, która niedługo.

Angustias z Granady w Chicken Attack Records z Bristolu. Słyszycie już ten zespół na Ultra House Picnic w Żelebsku, co nie? Był taki zespół w Polsce. Powstał w 1988 roku w Bytomiu. Rozkręcał się, miał swoje kłopoty jak każdy zespół w tamtych czasach, zwłaszcza w tamtych czasach, bo nie dość, że trzeba było mieć gdzie grać, to jeszcze na czym grać, no i chyba trzeba było umieć grać. Ten zespół akurat umiał i to bardzo umiał. Wydawca mówi dziwny, eklektyczny punk. Ja na to mówię, kiedyś były takie artziny, które się nazywały artziny. Ja na taką muzykę zawsze mówię art punk i tak zawsze sobie kojarzę ulicę. Ten dziwny, eklektyczny, różnorodny punk to dla mnie art punk. Dlatego, że muzycy nigdy nie bali się eksperymentować, nie korzystali z takich typowych tylko instrumentów, ale zawsze sobie rozbudowywali skład, brzmienie, dźwięki. Zespół zagrał kilkadziesiąt koncertów i sobie zniknął. Miał takie dwa etapy istnienia. Nikt nic nie wie, przypomina nam o tym zespole, wydając longplay na czarnym winylu i na złotawym. Nie wiem, dlaczego nie złotym, to brzmi jak oszczędności, nikt nic nie wie. Złotawy. Niby ręcznie uzyskane, ale jak można złotawe kolory ręcznie uzyskać? Ręcznie uzyskuje się po prostu złoty kolor. Anyways, archiwalne nagrania z pierwszej kasety, też numer 24 w katalogu Nikt Nic Nie Wie z 1994 roku. Przypomnijmy sobie, potem jeszcze trochę pogadamy o ulicy, jak kiedyś grała, jak kiedyś brzmiała ulica. Wybrałem profetyczną piosenkę. Tekst bardzo profetyczny o jednym z skurwysynów polityków. Piosenka nosi tytuł Jesteś Zerem.

Ulica w piosence Jesteś Zerem. Przypominamy sobie zespół Ulica z Bytomia, stare czasy. Wydanie tego longplaya oraz CD, o tym za chwilę, uwieńczył koncert, który odbył się 13 września w Bytomiu. Z Active Minds, Fate, Venta Quemada i Amigos United. Jak głosi notka prasowa, nikt nic nie wie, zespół nie poszedł w zbowidy i nie reaktywował się, ale napisał książkę. Trochę pojechali z bowidem. Wszystko, co burzy porządek, tak nazywa się książka, wspominki z tamtych czasów, jak żyliście i jeszcze nadal żyjecie. To pamiętacie i możecie powiedzieć, kiedyś to było. A jak nie żyliście w tamtych czasach, to możecie się dowiedzieć, jak to kiedyś było. Żartuję z tym z bowidem. To oczywiście bardzo ciekawa rzecz, bardzo ważna rzecz. Białe kartki nie są złotawe, bo są fajne wspominki. Około 20 osób na prawie 300 stronach. Przyjaciele i znajomi zespołu opisują szereg różnych, rozmaitych przygód, jak to było, jak zespół i scena funkcjonowała w tamtych czasach. Wszystko, co burzy porządek. Książka wydana przez Nikt Nic Nie Wie pod redakcją Michała Halabury i Sławka Pokosa. Promuje płytę wspominkową Ulicy. Wydanie CD zawiera więcej nagrań, bo zawiera aż 26 kawałków w ogóle z wszystkich wcieleń Ulicy. Tam, tak jak mówiłem, zespół nie bał się zapraszać inne instrumenty do swojego punka. Dwie trąbki, flat. To wszystko jest udokumentowane na płycie kompaktowej. Winyl to jest złotawy. Jest wycinkiem, a CD mamy praktycznie pełną ulicę. Na pełnym stricie na kompakcie, plus książka i winyl, i macie super archiwum Ulicy, super archiwum południowej Polski punkowej z tamtych czasów i wydaje mi się, że też kawał historii Nikt Nic Nie Wie jednak mimo wszystko. Co chciałem jeszcze powiedzieć? Aha, no na płycie mamy, bo tak, dwóch ziomków z Ulicy grało sobie też i śpiewało w Czosnku, zespół Czosnek. I na tej płycie również mamy piosenki grupy Czosnek. I chyba warto sobie teraz posłuchać, bo w tamtych w początkach grupy Czosnek zagrali sobie piosenki Ulicy i zarejestrowali i są na tym kompakcie. Mój przyjaciel, jak przychodzi do mnie, jak ja gotuję, a ci, co mnie znają, wiedzą, że używam wagona czosnku do swoich dań, je i mówi: słychać czosnkiem.

słychać czosnkiem. Powiedz nie. Prosto z płyty poświęconej zespołowi Ulica, gdzie mamy wszystkie nagrania Ulicy na kompakcie srebrnym i na czarnym albo złotawym winylu, troszkę mniej piosenek, ale jednak złotawych. Tome z Warszawy wydało 3-4 dni temu płytę w Quality Control na winylu w Londynie i na kasecie w Warszawie. A będzie można posłuchać na release show na Adzie 31 grudnia w Warszawie, Ada Puławska. I potem zespół wyjeżdża na 10 koncertów do Berlina. Potem mamy Niemcy, generalnie Niemcy, Szwecja, Finlandia i Litwa. A potem na koniec roku, 28 grudnia, Christmas Party w Białymstoku plus parę jeszcze innych zespołów. Będzie można posłuchać, jak Tome brzmi z piosenkami z najnowszej płyty. To jest bardzo pracowity zespół. Zespół, który robi zamieszanie i bardzo dobrze, bo robi taki hałas, swój hardkorowy hałas, tak jak czują hardkora, hardcore punka, tak go grają i tak hałasują. Zresztą płyta nosi tytuł Wrzask, ta piosenka również nosi tytuł Wrzask.

Tromę z najnowszej płyty Wrzask. Piosenka nosiła tytuł Wrzask. Do zobaczenia i do usłyszenia 31 października w Warszawie. Ada Puławska, LP Release Show, płyta w Quality Control na winylu, na kasecie w Polsce. On Your Own to zespół z Knurowa. Ekipa sobie pogrywała w różnych składach w latach 90. Przewin taśmę do przodu, do nowego milenium i jak wielu z nas zatęsknili za graniem. W 2020 roku debiut w krakowskim warsztacie, lockdown, boom, nie ma zespołu. Wrócili, pozbierali się. I co? I myślę, że to jest on your own, to dobra charakterystyka polskiego punka, bo tam naprawdę dużo różnych rzeczy słychać. Jest szybko, jest wolno, można trochę buja, jest też w pierdol, jest emocjonalnie, więc tak jak się kiedyś grało, gdzie czerpało się z różnych wzorców, miało się różne inspiracje i próbowało się to wszystko wrzucić swoją muzykę, to On Your Own nadal tak gra i to jest takie szczere, tak brzmi, brzmi szczero. Nagrali sobie w 2023 roku w Waiting Room w Oświęcimiu epkę, którą możecie sobie w całości wysłuchać na Bandcampie. Epka nosi tytuł Emocjonalna Wojna Domowa, tak też nazywa się piosenka, którą za chwilę wysłuchamy. Czy to jest emo? Wszystkie punki to emo.

Emocjonalna wojna domowa. On your own. Nie pozwólcie, żeby byli sami ze sobą. Zaproście ich na swoje koncerty. On your own. Knurów. Śląsk. Na koniec, zanim klub programu, czyli jazz. Opposition Party. To jest kącik Zespół szuka wydawcy. Singapur. To w zasadzie jest jeden z najstarszych punkowych zespołów Singapuru. Powstał w 1986 roku. I tak jak może nie brzmi od razu na pierwszy rzut ucha punkowo, bo to jest trashowe granie, mocno trashowe granie, to jednak wywodzi się z punka, grają punki w kapeli, a grają sobie trasha na silniku punkowym. Także tego frasza tu jest sporo. Dinozaury kiedyś nazywali to crossover. Longplay najnowszy ukazuje się w Singapurze, ale zespół jest otwarty na co-release tego longplaya w Europie i również, uwaga, szuka wydawcy na epeczkę w Europie. Posłuchajmy, jak brzmi prosto z Singapura bardzo nowe nagranie Opposition Party, Kick 'em Out.

0: Opposition Party z Singapuru szuka wydawcy w Europie na epeczkę, ewentualnie albo też na co-release długogrającej płyty, z której wysłaliśmy piosenkę Kick Em Out. Chcesz? Kontakt przeze mnie.
1: Oh honey, where is my favorite radio station?
0: To jest ten moment, gdzie gramy jazz. Roulet Trio. To jak nie trudno się domyśleć, trio. Jazzowe, jazz rockowe, brytyjskie. Chłopaki poznali się, jak studiowali w Leeds na College of Music w 2011 roku. Rok później już ukazał się debiutancki album Roulet Trio. Powygrywali nagrody, tak to jest na tych scenach. I szturmem. I grają sobie. W recenzji czytałem mroczne, groźne, ciężkie od basu brzmienie, ale to nie bądźcie tutaj zwodzeni. Nie mówimy tutaj o black metalu czy o sludge'u. To wszystko odnieście do jazzu. Dużo technologii, dużo elektroniki w tej muzyce i kontrast, jaki ten zespół pokazuje, bo mówi, że płyta dotyczy tego, jak człowiek funkcjonuje w technologii i jak technologia, której używa, inwigiluje go. Jak mówi sobie James, nie moglibyśmy nagrać tego albumu bez technologii, urządzeń używanych do tworzenia muzyki i komunikacji online. Ale martwimy się o przyszłość i wpływ, jaki media społecznościowe będą miały na następne pokolenia. Czy naprawdę mamy kontrolę nad naszymi relacjami z technologią? Tak mówił jakiś czas temu Roulet Trio. Piosenka, kompozycja. Ogarnie się chłopie. Decline of Northern Civilization. To tyle w świętej propagandzie numer 6, pierwsza, szóstka i być może ostatnia z trzech szóstek. Dozo 2 tygodnie. Dobrego weekendu. Ciao.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu. Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Dzień dobry, witam wszystkich. Tu Ireneusz Kostka i zapraszam na nowości płytowe. Dziś mam zamiar przedstawić płytę wydaną w styczniu tego roku. Płyta zespołu Buzzcocks. Tak, tak. Płyta zespołu Buzzcocks. Attitude Adjustment. Tak się nazywa to dzieło. 8 lat po śmierci Pete'a Shelley'a, Buzzcocks pierwszy i najlepszy brytyjski zespół pop-punkowy wciąż działa, choć nie każdy ich za takich uznaje. Dowcipne, ostre jak brzytwa teksty piosenek Shelley'a i piskliwy, pełen pasji wokal były niezwykle ważną częścią ich najlepszych dokonań, a podczas gdy gitarzysta Steve Diggle napisał wiele dobrych piosenek dla grupy, był on George'em Harrisonem Buzzcocksów, bardzo dobrym autorem piosenek w zespole, który już miał świetną markę i świetnego innego autora. Można było się spodziewać, że zespół brzmiał inaczej na Sonics in the Soul z 22 roku, ich pierwszej płycie długogrającej z Diglem jako wokalistą i jedynym autorem piosenek, a ich drugi album po Shelley'u, Attitude Adjustment, z tego roku podąża za tym przykładem. Czysta energia klasycznego Buzzcocks została nieco wyciszona ze spokojniejszymi tempami i mniej agresywnym tonem. Ta muzyka to dojrzały, żywiołowy pop, melodyjny i dobrze skomponowany, z dużą ilością masywnych gitar, podczas gdy teksty poruszają ludzkie słabości i złożoność relacji, religii, wojska i wolności osobistej. Wszystko jest w porządku, ale brakuje mu ekscytacji z lat świetności Buzzcocks. Głupotą byłoby wyobrażać sobie, że 70-letni Steve Diggle będzie brzmiał tak mocno i energicznie jak w wieku 20 lat, ale w zespole, którego znakiem rozpoznawczym był wściekły, melodyjny atak, bardziej wyważone podejście sprawia, że Attitude Adjustment brzmi jak coś, co nigdy do końca nie dorównuje niebezpieczeństwu i ambicji muzyki, która rozsławiła Buzzcocks. Podobnie jak na Sonics in the Soul, na Attitude Adjustment do Diggle'a w studiu dołącza basista Chris Remington i perkusista Danny Ferrand. Solidna i użyteczna sekcja rytmiczna, która utrzymuje tempo z niemałym stopniem umiejętności i siły, ale nie potrafią zmusić swojego lidera zespołu do mocniejszego uderzenia, lub włożenia więcej ognia w jego występy. Podobnie jak Sonics in the Soul. Brzmi to jak album Steve'a Diggle'a, a nie jak coś od Buzzcocks. Oczywiście Diggle ma pełne prawo nagrywać pod szyldem swojego zespołu, który istnieje od prawie 50 lat i tylko głupiec lub malcontent twierdziłby inaczej. To powiedziawszy, nazywanie grupy Buzzcocks tworzy oczekiwania, których album po prostu nie spełnia. Steve Diggle Group prawdopodobnie nie sprzedałby tylu jednostek co Buzzcocks, ale używanie tej nazwy nie daje do końca jasnego obrazu tego, co ten talentowany wokalista i gitarzysta robi w 2026 roku. No to zerknijmy na tytuły utworów. Queen of the Sin, Games, Seeing Daylight, Poetic Machine Gun, Tears of Golden Girl, Heavy Streets, One of the Universe Part 1, All Gone to War, One of the Universe Part 2, Jesus at the Wheel, Just a Dream I Followed, Failing Upright, Uptight, przepraszam, Break That Ball and Chain i na koniec The Greatest of Them All. Grupa The Buzzcocks, płyta zatytułowana Attitude Adjustment, rok 2026. Wysłuchajcie sami i stwierdźcie, co o tym myślicie. Miłych wrażeń.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Witam serdecznie wszystkich w mojej kolejnej audycji Bez Nieczulenia. Dzisiaj moim gościem jest Sidu, wokalista Zbira.
2: Tak to ja, cześć, witam wszystkich.
1: Chciałabym dziś pogadać z tobą krótko o waszej ostatniej płycie, która jest według mnie mocno grzeczniejsza od innych.
2: No jest, tak. No ale
1: dlaczego?
2: Takie coś jak ewolucja, słyszałaś?
1: Kurwa, tak, dokładnie.
2: Się, wiesz, 20 lat temu graliśmy, to nie umieliśmy w ogóle na gitarach grać. Nie? Przez 20 lat udało się nauczyć, kurwa. No. Myślę, że to jest właśnie, to jest przyczyną tego, że ta płyta jest inna, że jest taka bardziej, no nie wiem, skomplikowana może muzycznie, nie?
1: Że wszystko idzie dalej tak, no, że jest tak, tak,
2: stylu
1: tak.
2: Stylu też jest inna, bo już wiesz, ile można, kurwa, tego oja upaść, takiego siedmiesznego, kurwa, nie?
1: No właśnie, nie? No, ileż wiesz, można śpiewać o chlaniu i
2: no,
1: biciu się.
2: To się zmienia, nie? Ja pierwszy raz w życiu napisałem tekst o polityce, która jest na tej płycie, bo nigdy starałem się trzymać tego gówna z daleka, nie? Ale już to, co się działo w Polsce, no to sami dobrze wiemy, nie? No jest inna, to się zgodzę, wszyscy to mówią, ale mówią, że jest okej, także no, tego się trzymajmy.
1: Jest okej, jest fajna. Słyszałam też taką opinię, że jest mocno kalifornijska, bardziej, że jest taka wpadająca w klimaty Rancida.
2: Wiesz, to chyba przypadkowo, bo raczej nie jesteśmy fanami tych zespołów, ale może, wiesz, no, gramy coś innego, zawsze
1: bo,
2: gramy
1: to
2: swoje,
1: jest bardziej,
2: nie?
1: Na pewno jest bardziej melodyjna,
2: no
1: nie?
2: Tak, zawsze mamy melodyjne kawałki, nie? Ale możliwe, tylko to ci mówię, to niezamierzony efekt, to chyba przypadkowo tak wlazło, nie? Że odbiorcy tak to widzą. Nie? Dla nas jest po prostu, to taka jak gramy, no, przede wszystkim nam się to musi podobać. Nie? Jak nam się coś podoba, to wtedy to wydajemy, a już potem wy oceniacie jako słuchacze, jako tamten, czy to jest okej, czy nie. Jak nie jest okej, to fuck you, a jak jest okej, to spoko.
1: To posłuchajmy w takim razie teraz numeru otwierającego płytę 130 dB, Buntownicy.

0: Rozmawiam z wokalistą zespołu Zbir, Sidem, o ich ostatniej płycie 130 decybeli. Sidu, ta płyta jest dla mnie też trochę pesymistyczna, nostalgiczna. Szczególnie kawałek Co stało się. W tym numerze to mamy glany schowane głęboko w szafach, w garażach auta zamiast prób. Nic już ma się nie wydarzyć. Skąd takie podejście? Co się stało?
1: Jadąc tu nawet, żeśmy się z Bartkiem śmiali, tutaj dzisiaj na koncert. Bartek mi pamiętasz, jak było kiedyś, kurwa, mówię, tak, no każdy kogo znałeś grał w kapeli, wszyscy grali w kapelach, wszyscy mieli zespoły, kurwa.
0: Wiesz, no ale dalej ludzie grało. Mają zespoły, nadal
1: ale
0: zakładają
1: coraz,
0: zespoły.
1: coraz mniej jest tego, ja zauważyłem, coraz mniej po prostu, przyczyną pewnie jest to, że cyfryzacja cała, nie? Jak taki młodzieniek, kurwa, ma 17 lat i on ma kupić sobie perkusję za, kurwa, 6 klocków, a ma w domu komputer, na którym zrobi muzykę, no to już masz prosty chyba jest ten, nie?
0: Nie do końca się z tym zgadzam.
1: A poza tym ten kawałek nie jest aż tak pesymistyczny, bo na końcu zadaje pytanie. Zapytaj sam siebie, dlaczego nie grasz w kapeli, dlaczego twój garaż jest pusty, kurwa, jest to jeździ samochód. Tak
0: no tak, ale tam
1: końcu,
0: jest
1: nie?
0: jeszcze, tam jest jeszcze taki tekst, no. który jest dla mnie
1: no.
0: na maksa pesymistyczny.
1: No, ale...
0: Zmarnowana szansa,
1: żeby
0: zostać kimś. I
1: A
0: to
1: to
0: jest
1: jest
0: dla
1: to...
0: mnie, jak tego słuchałam,
1: No.
0: to tak sobie pomyślałam, kurczę, si, dośpiewasz tak, jakbyśmy już byli 50-60-latkami, którym już nic nie zostało, że ta nasza muzyka już nic nie znaczy. Ja tak odbieram, że ta
1: Nie,
0: nasza
1: to
0: muzyka nic
1: bardziej
0: nie znaczy,
1: tutaj
0: nie?
1: chodziło mi, wiesz o co, no ja mam 50 lat, nie, za rok. Ale chodziło mi bardziej o to, że
0: No ja mam
1: wiesz,
0: 43.
1: ci moi znajomi, których tam wiesz, ze szkoły czy coś, większość ma, albo większość umarła i nie żyje, przepiła, przećpała, a reszta ma, bo firmy, wiesz, sobie żyją, mają prawdziwe rodziny, prawdziwe domy, takie wiesz, w cudzysłowie, wiesz o co mi chodzi, nie?
0: Tak,
1: Udają
0: których,
1: dorosłych, kurwa,
0: gdzie,
1: nie?
0: tak, gdzie
1: No.
0: w garażach są auta,
1: Tak, no,
0: a nie
1: udają
0: próby.
1: dorosłych, nie? A my dalej jesteśmy jak dzieci, kurwa, no nie ma się co szukiwać, na Węgrowa, kurwa, nie? No, także nie, nie jest pesymistyczny. Jak do tego podejdziesz w ten sposób, to wydaje mi się, że on jest...
0: Nie, właśnie tak podeszłam, no ale dobra.
1: Do myślenia. Może ktoś z nich wypierdoli z garażu samochód i otworzy znowu kapelę, odpali. Chuj wie, nie?
0: Oby tak się stało. Tymczasem słuchamy numeru Co stało się?

0: Tak jak już wcześniej wspominaliśmy, nowa płyta znacznie różni się od poprzednich wydawnictw.
1: Ja ci powiem tą ostatnią, przedostatnią płytę. Ja tam, bo myśmy się wtedy zebrali do kupy, zaczęliśmy grać w ogóle, żeśmy tą płytę robili, tak wiesz, ja tam wykorzystałem trochę starych tekstów jeszcze, nie, które miałem gdzieś tam w szufladzie, poprzemieniałem, pozamieniałem, dlatego jestem taki jeszcze trochę chuligański tam sznyt, nie? No, a teraz już te wszystkie teksty, które są na tej płycie ostatniej, pisałem już teraz, w tej rzeczywistości, jaka się dzieje, to, co
0: Nowej,
1: przeżywamy. No,
0: twojej nowej.
1: jak ci mówię, pierwszy raz o polityce napisałem, co mi się nigdy nie zdarzało, miałem właśnie
0: Właśnie, no i
1: wyjebane
0: właśnie
1: na
0: to było
1: to, nie?
0: moje, dobra,
1: No.
0: moje następne pytanie, okej, to jak już powiedziałeś, to dlaczego?
1: No kurwa, no bo mnie to rozpierdalało, co się dzieje w ogóle tutaj w tym kraju, nie?
0: A wcześniej cię nie rozpierdało?
1: Wcześniej miałem wyjebane, bo nie odczuwałem tego, wiesz, nikt nie atakował mnie osobiście, nie? A przez to, co się działo, byłem atakowany ja, moja rodzina i tak dalej, przez te wszystkie machlojki rządowe, nie? Wiesz, moja siostra umierała na raka w tym czasie, a kolesie, kurwa, już tam milionów, kurwa, przeznaczają na jakąś propagandę, wiesz, no to jest, kurwa, kurestwo, nie? No, poza tym podzielenie, wiesz, jak ludzi, kurwa, na... no nie, to dla mnie katastrofa, aż się tak wkurwiłem, że...
0: Ale to dla mnie zajebiście,
1: No.
0: że wreszcie zbir pierwszy kawałek
1: No.
0: polityczny.
1: Tak,
0: Bo
1: no nie
0: pierwszy
1: czułem
0: chyba
1: tej
0: w
1: potrzeby, bo
0: historii, nie?
1: miałem wywalone na politykę, absolutnie, jestem cały czas apolityczny. Każdy polityk to kurwa i szmata, nie szanuję żadnego z nich, nie? Czy on jest z takiego ugrupowania, czy z innego ugrupowania, koniec, to jest polityk, nie? Do władzy się garną tylko głąby, które kurwa, no nie wiem, nie kumam tego uczucia rządzenia ludźmi, nie? I zarabiania na tym kurwa chuj dobrej
0: No, ale
1: kasy, nie?
0: czasem trzeba zająć
1: No to
0: stanowisko.
1: zająłem właśnie, nie? I to zrobiliśmy właśnie w ten sposób, nie muzycznie, kurwa, nie?
0: I super. Dla mnie
1: No.
0: super, bo dla mnie kawałek jest
1: Tak, no to
0: jeden z
1: sobie
0: lepszych na
1: wiesz.
0: płycie.
1: Ja mam córkę, która ma 23 lata, ona się bała zaś w ciąży, no bo przez tę aborcję, przez to wszystko. No, sami wiemy o co chodzi, nie? No ile można, kurwa, no, daj spokój, nie?
0: No to
1: No.
0: dobra, to teraz słuchamy. No, otwórz oczy.
1: Otwórz oczy. Otóż to.

0: Jakiś czas temu trochę ograniczyłeś picie alkoholu. No. Czy miało to wpływ jakiś na tą płytę? Bo wydaje mi się, że tak. Ale mogę się mylić oczywiście.
1: Tak, bo no, słychać, bo ja na każdej płycie, pomimo tego, że dalej mówię, nie umiem grać na gitarze, nawet nie potrafię nastroić gitarę, robię muzykę też, nie? I zawsze jak robiłem muzykę, człowiek był nadźgany, wszystkie kawałki, które robiłem, były szybkie. A teraz zacząłem, zrobiłem chyba 3 kawałki na tą płytę, są chodzi o samą muzykę, nie? I chłopaki się zdziwili, że są takie wolne, że są w ogóle spokojne, nie?
0: To właśnie przez dlatego to, że grzeczniejsza jest płyta.
1: Tak, że nie ma podbicia tej adrenaliny alkoholowej, nie? Przy robieniu kawałków, nie?
0: Dobra, tekstowo?
1: Tekstowo nie miało wpływu. Nie, to, że nie piję czy piję, to nie ma wpływu na to.
0: Dobra, no to oczywiście no. Muszę ci zadać to pytanie, które tak. Ci zadawałam już ostatnio. No. Co jest kawałkiem ty? Bo ja go rozumiem dwojako.
1: Kawałek właśnie może interpretować sobie jak się chce.
0: No nie, nie, nie, nie. Jak ty go interpretujesz? Ja jesteś autorem tekstu?
1: Tak, tak, ja wszystkie teksty napisałem.
0: No, nie? Czyli no. Jak ty go...
1: Wszystkie płyty, ja tam mam 90% jest moich.
0: To znaczy. To zdrać.
1: Muszę to zdradzać? Nie, niech to zostanie tajemnicą. Jest troszkę o tym, co cię gnębi, twoje nałogi, które cię kurwa wprowadzają w jakieś tam, wiesz, jak dziwne sytuacje. Ma być wszystko okej, okay, zawsze kończy się szajsem. No pewnie też jest trochę o miłości, jest trochę o nienawiści, no takie, wiesz, życiowe kawałki, nie? Ale wiem, że odzew był, jak płyta wyszła, bardzo dużo ludzi do mnie pisało, że właśnie że z tym kawałkiem się utożsamiają, z tekstem, nie?
0: A jak ci powiedzieli, że z czym się utożsamiają?
1: I właśnie z tym i miłosne sprawy, i sprawy uczuciowe, i sprawy alkoholowe, no. Czy tam odwykowe.
0: Był jak pisałeś już... ten tekst, na pewno miałeś jakiś zamysł.
1: Nie, on już był bez emocji pisany, bo ja byłem wtedy po zostaniu, no bardziej bez emocji, po prostu gdzieś coś mi tam kiedyś w głowie zostało, bo ja mam tak, jak piszę teksty. Kiedy upierdolę, wiesz, jak 4 kartki A4 i z tego wyciągam tylko jedno zdanie i z tego robię tekst albo coś, nie? I właśnie ten początek, nie? Mi został i z tego walnąłem cały tekst po prostu, nie?
0: Dobra, no, czyli mi nie powiesz co. Macie. Ja na pewno na bank miałeś jakiś...
1: No, i... Może rozprawkę napisać, karty to miał na myśli. Nie wiem, no. Dobrze, tak
0: dobra, dobra, Sido nie chcę powiedzieć, słuchamy kawałka ty.
1: Tak jest.

0: Macie też fajne dwa covery na płycie. Dla mnie tym lepszym, znaczy lepszym, no mi się bardzo podoba cover Deutera, ponieważ tam słychać ten twój wokal, taki zbirowski bardziej, bo no bo na tej płycie twój wokal jest taki trochę łagodniejszy.
1: No,
0: nie?
1: No tak, no
0: ty jest,
1: pod
0: nie?
1: Muzykę robisz jest, wokal, no. No.
0: A ten cover Deutera jest zajebisty. Czemu akurat Deuter? Wiem, że fajnie tam zmieniłeś dzielnicę z warszawskich na śląskie. Tak. Bardzo mi się to podobało.
1: Zagłębiowskie.
0: Zagłębiowskie, tak.
1: Ja gram zasadniczo na scenie, jestem od ponad 30 lat w różnych kapelach. I ten kawałek Deutera Beton & Czy w każdej robiliśmy cover. W każdej kapeli, w której grałem, robiliśmy cover tego kawałka, bo jest tak zajebisty. Jest prosty, jest punkowy, no jest po prostu kurwa mistrzowski, nie? I tekst, muza jest prosto, jest kurwa, cztery akordy masz wyjebane, nie?
0: Słychać po twoim wokalu, no, że go czujesz.
1: Tak, i dlatego ten. I ta zmiana tekstu też już była wcześniej, ja już go, jak żeśmy go samego początku, jeszcze pamiętam, Mehdi Sikorski, jak robił w Żorach koncerty, tam Gitnes i tak dalej, to myśmy już to grali tam wtedy, nie? Z innymi kapelami, bo ze Zbira żeśmy tam weszli dopiero później, nie? No i to jest po prostu sentyment, no i wreszcie mówię, chuj, nagram se to, kurwa, bo nigdy tego nie nagraliśmy z nikim, nie? No i masz.
0: I jeszcze ładnie zapowiedział.
1: No, jeszcze na tak, bo wtedy robił zajawkę, nam kelner robił na Róg na Bagnie, pamiętam, i z tego, nie, żeśmy sobie tam...
0: No. No to dobra, to teraz posłuchamy tego covera.
1: Tak jest.
0: Zapraszamy.
2: Witam, Paweł Kelner. Zapraszam wszystkich.

0: I mamy drugi cover, Die Totenhosen. Czemu akurat ta kapela?
1: Czemu Die Totenhosen? Nie wiem, powiem ci szczerze. Jakoś ten kawałek mi gdzieś tam kiedyś rzucił dawno temu w głowie i wszystkim się podobał, i mi, i Bartkowi, tam wiesz, Pacierowi. I szukaliśmy jakiegoś coveru dobrego na tą płytę, znaczy jakieś kapeli, żeby była fajna, nie sztampowe coś, nie? Nie tłumaczyłem go jeden do jeden, bo nie da się go przetłumaczyć jeden do jeden, nie? Bo to jest, wiesz, inaczej śpiewa po niemiecku, inaczej po polsku, inaczej po angielsku, nie? Ale ogólny wiesz, sens kawałka wydaje mi się, że udało mi się przekazać tym tłumaczeniem.
0: Ale wiesz, jeden do jeden, no. To też nie, jeśli robi się covery.
1: No właśnie, no my tak zawsze jak robimy dziwne, nie? Robiliśmy to i do przecież.
0: Jak,
1: nie? No,
0: jak?
1: Robimy inaczej.
0: The Analogs, nasze ciała.
1: Analogs też. No też żeśmy pozmieniali, bo zrobienie jest jeden do jeden, no to jest trochę bez sensu.
0: Dokładnie. No. A też tak uważam. No, że trzeba
1: no ja, my zawsze kombinujemy, nie? Że Republikę jak zrobiliśmy całkowicie, wyżej,
0: tak,
1: inaczej
0: dokładnie.
1: Zrobiliśmy to. Idolsów, no fuj, Kocpary, przecież jest troszkę inaczej niż oryginał leci, nie? Żeśmy pozmieniali tam,
0: no. No dobra, no to co, słuchamy kolejnego coveru. Gdzie jesteś, Alex?
1: Gdzie jesteś, Alex?

Rozmawialiśmy z Sidem, wokalistą zespołu Zbir ze Śląska, o ich ostatniej płycie 130 decybeli. Wydawnictwo ukazało się w 2023 roku, tak dla przypomnienia. Jakby ktoś chciał płytę, to dostępne są zarówno CD, jak i winyle. I te zresztą ostatnie, i te wcześniejsze w Hardcore Tattoo Studio and Record Store przy ulicy Świętego Tomasza 26 w Krakowie oraz na naszej stronie internetowej www.hardcoretattoo.pl. Także zapraszam na zakupy jak coś. Bardzo Ci, Sidu, dziękuję za dziś. A teraz jeszcze posłuchamy numeru głos z płyty 130 decybeli.

0: Moim drugim gościem dzisiaj jest gość z Warszawy.
1: Cześć wszystkim, z tej strony Mikser z From Today.
0: Zespół From Today powstał w listopadzie 2016 roku. Wasz debiutancki album został wydany w styczniu 2020. Niedawno, bo 12 października tego roku, ukazała się wasza druga płyta Wearing Scars Like a Crown. Z tego co wiem, mocno identyfikujecie się z tym tytułem.
1: Wearing Scars Like a Crown, czyli w wolnym tłumaczeniu nosząc bliznę jak koronę, ma dla nas szczególne znaczenie. Może brzmieć to górnolotnie oczywiście, ale blizny symbolizują doświadczenie życiowe, zarówno te bolesne, jak i te budujące. Noszenie ich jak koronę to wyraz chyba dumy z tego, co przeszliśmy i kim staliśmy się dzięki tym doświadczeniom. Wiesz co, wierzymy, że każda trudność, z którą się mierzymy, kształtuje nas w pewien sposób i czyni silniejszymi. Co zresztą mamy nadzieję słychać jest w naszych tekstach. One są niejako świadectwem naszej siły przetrwania, a przede wszystkim rozwoju. A dlaczego identyfikujemy się z tą frazą? Ponieważ wierzymy, że nasze doświadczenia, nawet te najbardziej bolesne, w jakiś sposób kształtują nas i czynią silniejszymi. Warto jest akceptować swoje przeżycia i przemieniać je w siłę oraz inspirację do dalszego działania.
0: Posłuchajmy więc teraz numeru Hard Lesson, który otwiera album i tekstowo porusza właśnie temat trudnych doświadczeń życiowych i lekcji, które z nich wynosimy.
2: Triangulation. Tell me more.

0: sznyty, żyrardowską omertę, ciechanowski smak i ożarowski beton. Skąd właśnie takie określenia i czemu akurat te? Szczególnie zainteresowały mnie te białostockie sznyty, ponieważ Tomek, z którym zresztą prowadzę tę audycję czasem, jest właśnie z Białegostoku i w sumie to pytanie było też trochę od niego. Skąd jest takie określenia?
1: Ja widzę, że zabieg zaciekawienia początkiem kawałka Represent się powiódł. Wiesz, wiele osób zadaje nam to pytanie. Odpowiedź jest dosyć prosta. Te określenia, które jeszcze zaraz za chwilę wymienię, nie, są niejako hołdem dla różnych miast i regionów, z których pochodzimy, lub które wywarły na nas jakiś wpływ. I tak warszawski folklor odnosi się do naszych korzeni i miejsca, gdzie wszystko się u nas zaczęło. To przecież tutaj powstało From Today i tutaj na co dzień działamy. Wrocławski vibe. Niespożyta energia i atmosfera tego miasta, która nas inspiruje i jest znane z bogatej sceny muzycznej i artystycznej. Przy okazji warto chyba wspomnieć, że nasz wokalista Krzysiek mieszkał tam przez 5 lat i chciał zaznaczyć, jak ważny to był dla niego okres w życiu. Zamojska duma. Zamojsk z kolei to miasto niezwykle głębokich korzenia kulturowych, jak również rodzinne miasto naszego basisty Wojciecha. Tak odrobinę reprezentuje naszą niezłomność i wierność własnym wartościom. Białostockie sznyty wreszcie. To określenie nawiązuje do surowości i autentyczności Białegostoku, miasta z charakterem i mocnym brzmieniem sceny undergroundowej. Takie jest podejście naszego wokalisty Krzyśka, pochodzącego z tego właśnie miasta. Ostre i bezkompromisowe podejście do muzyki i życia. Po prostu. A skoro wspomniałeś, że twój Tomek jest z Białegostoku, to serdeczne pozdrowienia dla niego od całego From Today i cieszymy się, że możemy nawiązać do jego rodzinnych stron. Żyrardowska omerta. Symbolizuje taką naszą lojalność i solidarność w zespole, podobnie jak kodeks milczenia w mafii. Taki klimat nawiązujący do mojego rodzinnego miasta. Ciechanowski smak z kolei to unikalne brzmienie i charakter naszej muzyki. Z Ciechanowa bowiem pochodzi Artur, nasz gitarzysta, kompozytor utworów oraz realizator muzyczny naszej płyty. A ożarowski beton, ten kojarzy się z twardością tak naprawdę i nieustępliwością w zasadzie w dążeniu do celu, z czym oczywiście się identyfikujemy, a przy okazji jest rodzinnym miastem naszego drugiego gitarzysty Wojtasa. Dlatego tak jak widzisz, każde z tych miejsc ma dla nas jakieś specjalne znaczenie, które nas reprezentuje. Co ciekawe, ten tekst z początku kawałka powstał spontanicznie na próbie w formie żartu. Jednak jak widać, w pełni nas identyfikuje, dlatego postanowiliśmy wpleść go na stałe do naszego repertuaru.
0: Słuchamy teraz utworu Represent.
2: From Today 2024 reprezentuje warszawski folklor, wrocławski vibe, zamojska duma, białostockie sznyty, żyrardowska omerta. Dodaj do tego ciechanowski smak i ożarowski beton. Jedziemy!

0: Czujesz, że rozwinęliście się muzycznie i tekstowo na drugiej płycie?
1: Oj, to zawsze takie niewdzięczne pytanie, bo trudno być wobec swojej twórczości obiektywnym. Myślę, że druga płyta jest dla nas takim krokiem naprzód. Według mnie jest bardziej dojrzała i spójna w porównaniu do debiutu. Myślę, że muzycznie rozwinęliśmy się, eksperymentując z nowym brzmieniem, no i nowymi kompozycjami kawałków, troszeczkę zmienionymi, ale wciąż trzymając się tak zwanego hardkorowego sznytu. No i uwaga, po raz pierwszy pojawiła się nawet w jednym z utworów solówka, grana przez Artura. No i na pewno słuchacze odnajdą w naszych riffach więcej nawiązań do muzyki metalowej. Jest ciężej i bardziej technicznie. Ewoluowały również teksty. Krzysiek, który jest ich autorem, porusza w nich więcej osobistych tematów, dzieląc się jednocześnie naszymi doświadczeniami i przemyśleniami. Cały album tworzy spójną historię o radzeniu sobie z przeciwnościami losu i znajdowaniu siły w samym sobie. Myślę, że na naszym drugim albumie słychać nasz rozwój, zarówno zespołu, jak i każdego grającego z osobna. Dla mnie osobiście materiał jest bardziej wymagający i nie dający odpocząć podczas koncertu.
0: To teraz numer Submission, który opowiada o walce z wewnętrznymi demonami i presją otoczenia.

0: Album Wearing Scars Like a Crown został wyprodukowany nakładem wytwórni From Today Bookings. Rozumiem, że wytwórnia powstała na potrzeby waszego zespołu.
1: Rozumiem, że pytanie ma być w kategorii podchwytliwych, tak? Otóż From Today Bookings jest agencją koncertowo-muzyczną. Powstało nie tylko z myślą o naszym zespole, ale głównie jako platforma wspierająca rozwój sceny hardcore metal w Polsce. Została założona i sprowadzona przez Krzyśka i przeze mnie. Dzięki niej mamy możliwość nie tylko promowania własnej twórczości, ale również współpracy z innymi zespołami, organizowania koncertów, no i festiwali. No może wspomnę, że jednym z największych osiągnięć From Today Bookings jest organizacja festiwalu Ciężkich Brzmień Frozen Sunfest w Warszawie. Nie wiem, czy o niej słyszeliście. Dwie edycje tego wydarzenia, które odbyły się w Warszawie w 2022 i 2023 roku, przyciągnęły bardzo dużo fanów i jak myślę stały się ważnym punktem na mapie muzycznej naszego kraju. A Frozen Sunfest był nie tylko okazją do zaprezentowania się dla znanych, oczywiście i cenionych zespołów, ale również szansa dla wschodzących talentów na zaistnienie w świadomości szerszej publiczności, czego zresztą daliśmy wyraz, zapraszając na festiwal zespoły rozpoczynające swoją przygodę ze sceną. Chcemy w ten sposób przyczynić się do rozwoju i integracji całego środowiska muzycznego spod znaku ciężkiej muzyki, niezależnie czy to będzie hardcore, czy tam metal, czy grunge, czy różne inne muzyczne gatunki ciężkiej muzyki. From Today Booking angażuje się oczywiście również w działalność wydawniczą, dlatego też 12 października dzięki wsparciu From Today Bookings ukazał się nasz drugi długo wyczekiwany właśnie album.
0: To teraz zapraszam do posłuchania numeru From Today Not For Me, który opowiada o odrzuceniu tego, co nie jest zgodne z naszymi wartościami, przekonaniami i zachęca do podążania własną ścieżką.

0: Release party waszej nowej płyty dopiero się odbędzie, zresztą już niedługo, bo 30 listopada. Mikser, zaproś więc ładnie słuchaczy Radia Odzew na waszą imprezę.
1: Ładnie, proszę. Tak naprawdę to serdecznie zapraszam wszystkich słuchaczy Radia Odzew na release party naszej nowej płyty Wearing Husk Like a Crown. Impreza odbędzie się 30 listopada o godzinie 19 w warszawskim klubie muzycznym Voodoo. Będzie to wyjątkowa okazja, aby usłyszeć materiał z naszego nowego albumu na żywo, spotkać się z nami osobiście i wspólnie celebrować to ważne dla nas wydarzenie. Oprócz nas wystąpią również oczywiście zaproszone przez nas zaprzyjaźnione kapele. Zagrają z nami m.in. Sunday at Nine, Superfan Happy Hour i K-Makers. Ciekawostką i dodatkową wisienką na torcie, tutaj muszę wspomnieć, może być to, że dwie z wymienionych kapel zaprezentują również swój nowy materiał nagraniowy. Nowe płyty. Dlatego gwarantujemy niezapomniane przeżycia, moc pozytywnej energii i solidną dawkę ciężkich dźwięków. Do zobaczenia na miejscu.
0: Ja też Was oczywiście serdecznie zapraszam na to release party najnowszej płyty From Today, dzięki Mixer za dziś. Poza tym ten miesiąc będzie bardzo mocny koncertowo, przynajmniej dla mnie. Już jutro mała lokalna imprezka w Krakowie na zapleczu sklepu BC24. Zagrają tam cztery kapele, Leaf Like z Czech oraz polskie Easy, Better Than Wars i Barak. Potem w poniedziałek lecę do Londynu, między innymi na koncert Emil and the Sniffers, ale zobaczymy, co tam się jeszcze wydarzy. Chcieliśmy zahaczyć o koncert Skorupy z Subhumans, ale niestety nie damy rady, bo koncert jest w sobotę, a do soboty niestety w Londynie zostać nie możemy, ponieważ w sobotę w Bielsku Białej jest doroczny Nacjonalizm Nie Dziękuję Fest, na którym oczywiście trzeba być, więc my również tam będziemy. Dodatkowo jeszcze 19 listopada w Krakowie zagra Agnostic Front z Murphy's Law, więc skoro będzie tutaj na miejscu, to pewnie trzeba będzie się wybrać. Z kolei 22 listopada lecę do Holandii, najpierw na koncert Terrora, potem na festiwal Revolution Calling w Eindhoven, który tak się złożyło, że odwiedzam co roku. Dobrze, że kupiłam wcześniej bilety. Festiwal jest już sold out. Zagrają takie kapele jak Biohazard, Agnostic Front, Exploited, Comeback Kid, Judge, No Turning Back, Lion's Law, All Out War, Integrity, Murphy's Law i wiele, wiele, wiele innych. Także będzie się działo. Na pewno zdam Wam jakąś relację z tego wydarzenia. Pewnie w kolejnej audycji, która przypominam odbywa się w każdy pierwszy czwartek miesiąca, opowiem Wam o moich listopadowych wojażach. Tymczasem na dziś to wszystko. Dzięki wielkie za to, że byliście z nami i na koniec zapraszam Was do posłuchania numeru Crown z najnowszej płyty zespołu From Today. Do usłyszenia!

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Tak, trzy szczepy. Co najmniej. Dobrze. Jo! Zdechły osa. Na bicę Rutkowski.

have murdered a man.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Paweł Binkę. Następny, proszę. Reżyseria Jerzy Gruza.
2: Pasta super, super duper. Hiper super pasta duper.
3: O, nareszcie trafiłem na inteligenta. Dzień dobry panu.
4: Dzień dobry.
3: Wygrał pan grę komputerową. Brawo, gratuluję.
4: Ja nie mam komputera.
3: No więc wygrał pan suszarkę do włosów.
4: Czy pan nie widzi, że jestem ogolony prawie na łyso?
3: Bardzo praktycznie. Very trendy, brawo.
4: Ja nie suszę głowy suszarką, wystarczy mi ręcznie.
3: No to może pan nią suszyć skarpetki.
4: Skarpetki suszę na kaloryferze.
3: Singiel z nagraniami Beatlesów.
4: Mam wszystkie ich nagrania.
3: Krawczyk śpiewający kolędy przed papieżem Polakiem.
4: Panie Jezu, już dawno po święta.
3: A więc wygrał pan komplet noży ostrzony laserowo.
4: A to mnie interesuje.
3: Proszę, proszę bardzo, są pana. Z tym, że ostrzenie kosztowało 99 zł 99 groszy.
4: Ale
3: oto umowa za to ostrzenie. Proszę mi dać swój włos. Przepraszam. Niech pan wyrwie mój.
4: Ale
3: no. O Jezu, cholera! Dziękuję. Proszę popatrzeć. Tnę włos w powietrzu.
4: Ciekawe. Ciekawe, brawo.
3: Pan pozwoli, że się przedstawię. Jestem studentem w szkole marketingu i reklamy.
4: Tak.
3: Na ile mnie pan ocenia? Skala od 1 do 10?
4: Ja?
3: Tak, pan.
4: No.
3: Tylko niech pan powie szczerze. Przyjdzie tu i zweryfikuje tę ocenę ktoś z kuratorium. Potwierdzi mu pan, na ile mnie pan ocenił.
4: Na 10.
3: O, jest pan bardzo miły.
4: Zasłużył pan na to.
3: Dziękuję.
4: Ostatecznie wmówił mi pan te noże kompletnie mi niepotrzebne. Wie pan, od 2 lat nic nie kupiłem do domu. Ile pan mówił?
3: 99. Tak, złotych 99
4: tak, groszy. Proszę, tu jest całe 100 zł reszty. Dobrze.
3: Dziękuję panu bardzo.
4: A, tak przy okazji, jeżeli pan, proszę pana, studiuje marketing i reklamę, chciałbym pana prosić o radę. Wie pan, jestem bezrobotnym aktorem. Mam dzisiaj casting na reklamę pasty do zębów. Proszę mnie skontrolować, czy idę w dobrym kierunku. Wie pan, do tej roli jest tam bardzo silna obsada. Moim największym konkurentem jest ktoś, kto miał wielkie sukcesy. Jako rewizor w rewizorze, Edyp w Edypie, Ryszard II w Ryszardzie II, a i prowadzący w Familiadzie.
3: Niech pan mi to zademonstruje. Przerabialiśmy reklamę pasty do zębów na pierwszym roku.
4: Ale to jeszcze nie jest gotowe. Ale wydaje mi się, że jestem blisko.
3: Rozumiem.
4: Proszę, niech pan siada tu na kanapie.
3: Dziękuję.
4: Pasta super, hiper pasta, hiper duper paszta. Przepraszam, jeszcze raz zacznę. Paszta. Przepraszam, trema. Pas.
3: No tak. Czy pan wie, jaki jest target tej reklamy?
4: Co proszę?
3: Target.
4: Co proszę?
3: Target. Cel. Do kogo pan adresuje tę reklamę?
4: Ale...
3: Kogo chce pan zachęcić do mycia zębów właśnie tą pastą?
4: No chyba wszystkich. No wszyscy powinni mieć ładne, zdrowe zęby.
3: I to jest podstawowy błąd. W reklamie nie ma wszyscy. Kto? Młodzi, starzy, kobiety czy dzieci, pomoce domowe czy bizneswoman?
4: No tego nie wiem, a...
3: To jak się pan dowie, to wtedy mogę coś poradzić, a tak to... Sorry, ale to będzie przelewanie z pustego w próżne. Przepraszam, ale będę leciał. Śpieszę się do następnego klienta.
4: Tak. Dziękuję za radę. Target, mówi pan.
3: Dziękuję. I do widzenia. Proszę potwierdzić ocenę mojej działalności. Przypominam, w skali od 1 do 10 dał mi pan najwyższą notę.
4: Zasłużył pan na nią.
3: Do widzenia.
4: Do widzenia. Target. Właśnie, dla kogo ta pasta? Dla kobiet, dla dzieci, dla głuchoniemych? Pa! Pasta super, hiper, duper, hiper, duper, pasta super i koniec.
5: Słucham panią.
6: Dzień dobry, czy można?
5: Pani do mnie?
6: Tak.
5: Proszę, proszę bardzo.
6: Dziękuję bardzo.
5: Pani w sprawie oceny.
6: Tak, ale nie w sprawie zapłaty.
5: Ja nie rozumiem.
6: No, te rzeczy robię wyłącznie w celach naukowych.
5: Ale co?
6: Sam pan tu mieszka?
5: Z żoną.
6: A.
5: Z żoną, ale jest na zakupach.
6: A kiedy wróci?
5: Ja nie mam pojęcia.
6: No to daje mi dodatkowe punkty praca w sytuacji zagrożenia. Gdzie jest łazienka?
5: Tam, na prawo.
6: Dziękuję. Przepraszam, muszę się przygotować.
5: Proszę. Co ona ma za target? O co tu chodzi? Z kuratorium w takiej krótkiej spódnicy? Popieprzony ten świat teraz.
6: Jak pan mnie znajduje?
5: No, bardzo przyjemnie. Może tylko dam pani większy ręcznik, bo on nie zakrywa wszystkiego.
6: Nie, to odwrotnie. Ja zaraz odkryję ręcznik i zobaczy pan mój produkt.
5: Ale...
6: bieliznę intymną firmy Gorąca Rita. Masz, nastaw to. To muzyka, pod którą najlepiej mi idą pokazy.
5: Fantastycznie. To wcięcie. A te stringi to świetny wynalazek. Żonie będę musiał powiedzieć. Pięknie się pani rusza. Szpagat. I seczki w biustonoszy jak kulał. Taki rodzaj piersi to chyba gruszki czy jabłka.
4: Bomba! No po prostu bomba!
6: Długość prezentacji 3 minuty i 45 sekund. Wpiszę to do dzienniczka. Zadowolony?
5: Jesteś boska.
6: No, nie przesadzaj.
5: O, nie bądź za skromna. Jak tyś to wszystko umiała? Ładnie połączyć, a te sytuacje. I tak.
6: No.
5: I tak. A końcówka. Rewelacja.
6: Dzięki.
5: Jak opowiem żonie, to nie uwierzy, że tak można, aby całe ciało było jednym wielkim wulkanem. Erogenicznym, super, naprawdę super.
6: No to idę do łazienki się ubrać.
5: Target. To nieprawda, że klient musi być określony. Ona może zadowolić każdego młodego, starego. Duńczyka, portiera, impotenta, kościelnego, ministra, każdego. Ja tak właśnie zaproponuję swoją reklamę na castingu. Zdrowe, białe zęby dla każdego. Napijmy się. A przepraszam.
6: Nie, ja dziękuję bardzo. Nie wolno mi. Nam, uczennicom, nie wolno pić alkoholu w czasie zajęć.
5: Ale to ty nie jesteś w sprawie oceny tego młodego człowieka z agencji reklamy? A mówił, że ktoś taki przyjdzie z kuratorium, więc myślałem, że...
6: Nie. Ale przyjdzie tu z pewnością ktoś, kto będzie chciał zweryfikować twoją ocenę moich zdolności. Proszę mu powiedzieć, jak mnie pan ocenił?
5: Pani ma na imię Rita.
6: Nie, Gosia. Pani Rita jest właścicielem firmy bielizny intymnej, a ja studentką pomaturalnego kursu zawodowego marketing i zarządzanie. No to ile mi pan daje?
5: A ja nie znam cen na te usługi.
6: Ale nie, ja mówię punktów za moją prezentację w skali 1 do 10.
5: A, 10! Na 100%! Rito! Nawet 15!
6: Nie,
5: Rito!
6: Gosiu.
5: Przepraszam cię, Gosiu, ale to popołudnie dzisiaj kręci mi się w głowie. To wszystko jest takie fantastyczne. Kupiłem sobie noże ostrzone laserowo, a potem ty z tym pokazem byłaś po prostu super.
6: Dzięki.
5: Zachęcę żonę do kupowania waszej bielizny. A co tam? Sam jej kupię ze dwie pary stringów w dwóch kolorach. Super, super, hiper, super, duper, super.
6: Ale w przyszłym semestrze będziemy zdawać z duetów erotycznych w pokazach bielizny. Nowy trend. Przyjdę do ciebie z koleżanką.
5: To świetnie. Ja już się na to cieszę i czekam z wielką niecierpliwością.
6: Bye, darling. W firmie Gorąca Rita wymagają znajomości języków.
5: Zawsze się przydadzą.
6: Ciao!
5: Ciao!
6: Auf Wiedersehen!
5: God bless you! Super pasta! Pasta super, hiper, duper, zęby super. Boże, wraca. Zakochała się. Jest super, już, już. Już Rita.
7: Jezgo,
5: co jest?
7: Książka.
5: Panowie.
7: Tu do krzesła. Nogi, ale, mocniej.
5: Panowie, ja nie mam, ja nic nie mam. Ja jestem bezrobotnym aktorem. Ja wszystko jest na żony w Banku Rozwoju i Drobnej Przedsiębiorczości. Przysięgam.
7: Zamknij się.
5: Chodź, Stasiu, coś zje. Gdzie lodówka? W kuchni. Ale żona dopiero poszła na zakupy.
7: Kurwa, jestem głodny jak pies. No, to powiedz nam przynajmniej, gdzie trzymasz alkohol?
5: Tam, w barku.
7: No, uratowałeś się, bo byśmy cię wzięli za jaja.
8: Okej. Okay. W jakiej proporcji chcesz Campari z wódką, Stasiu?
7: 50-50. Okay. Albo lej samą wódkę, a tylko popiję Campari.
8: Okej, okay, idź do garderoby i wybierz coś dla nas.
7: Kurczę, co za gust tego wała? To chyba jakiś pewien.
5: No, panowie, tylko bez takich aluzji.
7: A, to będzie dobre na ciebie, Stasiu.
8: Bo maturalna szkoła przetrwania wszystko pan zwróci i zapłaci za udział w teście.
5: A to panowie nie są prawdziwymi bandytami?
7: Nie, no studentami na dyplomowym roku.
5: Tak, a to muszą być bardzo ciekawe studia.
8: No, zdajemy egzamin z ucieczki z więzienia o zaostrzonym rygorze. Musimy się przebrać, najeść przed dalszą drogą na punkt kontaktowy.
5: A, rozumiem.
7: Uwolni pana wizytator z kuratorium i poprosi o potwierdzenie oceny.
8: Ile nam pan może dać za tę akcję?
5: Ja?
7: No, w punktacji od 1 do 10. No,
5: zastanowię się.
8: Tylko frajerze nie kwaś. No,
5: kwaszę, bo mi sznury się wrzynają w ręce.
7: Żebyśmy nie musieli się wrócić i wyprasować ci tej koszuli.
9: Gorącym żelazkiem bez zdejmowania.
5: No, do 7, czy nawet o 8 punktów.
7: 10 i bez dyskusji.
5: Proszę bardzo.
8: No, spadamy.
5: Nastawcie mi, panowie, jakąś muzykę, to mi czas szybciej zleci.
8: A co pan tu ma, same starocie? Nastawię panu radio.
5: I włóżcie mi pilota w usta. Będę sobie zmieniał falę.
8: Nie skaluj, stary, bo nas wkurza.
7: Włożę mu.
5: A dziękuję.
10: Polskie Radio.
11: Byle tylko w dalszym życiu między nami była kwita.
12: Titoli fruskanti mankowane chi lo conosce bene.
13: Poczynek racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci na wieki wieków. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci na wieki wieków.
8: Amen.
5: Proszę wejść! Drzwi otwarte!
6: Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
6: Gdzie mogę usiąść?
5: Proszę, tam przy stole, ale... Czy nie mogłaby pani najpierw mnie uwolnić z tych sznurów?
6: Tak, wszystko w swoim czasie, po kolei. Co nagle, to po diable. Muszę rozłożyć tutaj papiery, znaleźć długopis. O, proszę bardzo, zaczynamy.
5: Ale kim pani jest?
6: Wizytatorką z kuratorium. Pan Sławomir Nowak.
5: Tak jest.
6: Nowak to pseudonim.
5: Nie, prawdziwe nazwisko.
6: O, przepraszam, ale naczytałam się listy Wilnsteina. Żonaty?
5: Tak jest, ale... O co chodzi?
6: Był pan dzisiaj pomocą szkolną dla naszych uczniów z różnych szkół pomaturalnych. I wystawiał pan im oceny w punktacji od 1 do 10.
5: Tak, i mam tego serdecznie dosyć. Proszę mnie natychmiast rozwiązać.
6: Wszystko w swoim czasie. Bo mi się pomiesza i nie będę wiedziała, kto ile dostał.
5: A to ja nic nie powiem.
6: Niech pan będzie grzeczny, bo inaczej wezwę tych ze szkoły przetrwania do poprawki i znów przyjdą do pana, ale wtedy już z gorącym żelazkiem.
5: Niech pani pyta byle szybko.
6: Marketing i reklama?
5: 10.
6: On panu też dał najwyższą notę. Gorąca litapa.
5: Chyba Gosia. 10.
6: Zgadza się. Niestety. Ona dała panu trójkę na szynach.
5: To niemożliwe. Przecież takie okrzyki zachwytu wydawałem i tak przeżywałem ten pokaz, że...
6: Przykro mi. Valdis Gay Paradis.
5: Co, proszę?
6: O, przepraszam. Jeszcze go u pana nie było.
5: I bardzo dobrze. Jestem stuprocentowym heteroaktorem.
6: Szkoła przetrwania?
5: Dwójka. Znaczy, dla dwójki po dziesiątce.
6: Oni panu za to dwójkę plus. Także marnie to wszystko wygląda, mój drogi. Bardzo marnie. To teraz mogę pana rozwiązać. Koszty związane z tym egzaminem kuratorium zwróci panu po otrzymaniu faktury. Ale skomplikowany węzeł. Dorzucę im za to po 4 punkty. Należy się chłopakom. Szkoła przetrwania to najtrudniejsze studia dziś dla młodzieży. Nie tylko u nas, w całej Europie.
5: O rany boskie, mnie wszystko zdrętwiało.
6: Biedny, zmęczony. Oprzyj się o mnie, chodź. Kuratorium cię wymasuje. Otuj, uspokoj. Chodź, nic się nie bój. Poprawimy tę słabą ocenę od gorącej Rity. Sam zobaczysz, że zasługujesz na lepszą notę. Siadaj, albo nie. Połóż się od razu.
5: Ale proszę pani, ja nie będę zdawał żadnych poprawek. Mam dość na dzisiaj egzaminów. Proszę opuścić mój dom. Jestem aktorem, muszę przygotować się do pewnej roli.
6: Kuratorium dziękuję panu za okazaną pomoc w egzaminach naszej młodzieży. A wyniki wpiszemy do rejestru urzędowego. Zostawiam panu świadectwo i żegnam pana.
5: Ja też panią żegnam, ale zaraz. Świadectwo czego? Czy ja też zdawałem?
6: Tak. To są studia interpersonalne. I student, i egzaminator podlegają ocenie. Do widzenia, panie.
5: Do widzenia, pani.

0: Boże, jaka ta nasza szkoła dawniej była nudna. Łacina, trygonometria, historia. A teraz gorąca Rita, Gosia, stringi, prasowanie gorącym żelazkiem, gay paradise, zaliczenia z zaliczenia. No, ale do roboty, do roboty. Super, pasta, pasta, super, duper, pasta, super! Kto tam?
1: To ja!
0: Jaki ja?
1: Twoja żona!
0: Hasło!
1: Otwórz, idiota, bo mam ręce zajęte!
0: Już się robi, kochanie, już!
2: Weź ode mnie te zakupy. Spotkałam przy windzie panią z kuratorium, co weryfikuje stopnie uczniów.
0: Tak?
2: Pokaż świadectwo.
0: Proszę.
2: No. Trójka na szynach. No, proszę, dwoje. Zawiodłam się na tobie. Wyżej cię ceniłam.
0: Ja się poprawię na drugie półrocze.
2: Podaj mi dyscyplinę. Rozbieraj się.
0: Zakasujesz rękawy?
2: Tak. A kto to był z tej agencji, co ci dała truje na szynach?
0: Gorąca Gosia. Przepraszam, gorąca to była Rita, jej szefowa, a ona Gosia.
2: Co? To jeszcze był duet?
0: Ale nie, broń Boże, duety dopiero będziemy brali w przyszłym roku.
2: To znaczy kto?
0: Znaczy gorąca, znaczy się Gosia z koleżanką. No,
2: tak, i ty, tak?
0: Ja nic. Ja będę się tylko przyglądał. Nie będę brał udziału. Tylko wydawał okrzyki zachwytu.
2: No, ale dałeś jej najwyższą notę, tak?
0: No dałem, bo mówię ci, że ona naprawdę robiła takie cuda, a ja przy niej nic nie robiłem.
2: To bezwstydna dziwka. I pamiętaj, że jutro masz casting na pastę do zębów.
0: Pamiętam, jestem aktorem.
2: No powtarzaj. Pasta super.
0: Super. Pasta super. Zdrowe zęby. Tak.
3: Wołaj numer 105.

0: Następny, proszę.
1: Dzień dobry. Nazywam się...
0: Numer 105. Niech pan przystawi tablicę z numerem 105 do piersi i stanie w świetle.
1: Ale przepraszam, ja nic nie widzę.
0: Do przodu i pół kroku do tyłu.
2: Za daleko.
3: Ale trochę do przodu.
2: O, teraz dobrze.
1: Dzień dobry. Chciałem na wstępie przedstawić się Sławomir...
0: Obrócić się w lewo.
1: Nowak.
0: W prawo.
1: I powiedzieć...
2: Proszę stanąć teraz prosto do nas. Twarzą.
1: Jestem...
3: Pokazać ręce.
1: Ręce? Ja jestem do roli na zęby.
3: A jak pan będzie bez palca? Na przykład albo kciuka, to mamy angażować drugiego?
1: No, rzeczywiście nie pomyślałem. Miałem kolegę też aktora, co nie miał wskazującego palca i koledzy śmiali się, że ma...
2: Zęby pokazać.
1: Ale ja mam wszystkie własne.
2: Pokazać zęby, czyli uśmiechnąć się.
0: Proszę zagrać bez słów, że jest panu smutno.
2: A teraz, że jest wesoło.
3: Pada deszcz, wieje wiatr.
0: Grał pan już w reklamie?
1: Ja grałem we wszystkich filmach Wajdy.
0: Kogo?
1: Andrzeja Wajdy.
0: Ale kogo?
1: Padałem na schodach kamiennych jako zastrzelony SS-man. Do tej pory mam naruszony kręg krzyżowy.
4: W Krzyżakach grał? To ile on ma lat?
0: Nie podał.
2: I ile pan ma lat?
1: W zawiadomieniu było napisane, że mam tylko wyglądać na 50. I chyba wyglądam. I tak się czuję. Ostatnio miałem taką historię z pewną panią...
0: Na temat. Zna pan tekst?
1: Oczywiście. Wielki aktor polski mawiał, że znajomość tekstu nie przeszkadza w roli.
0: Proszę.
1: Słucham?
3: Niech pan startuje, bo mam jeszcze 50 za panem.
1: Pasta super, pasta hiper, hiper duper, pasta super! Zdrowe białe zęby dla każdego!
2: Niech pan to zaproponuje, jakby pana target był Polakiem w pana wieku.
1: To znaczy, tak jak się czuję, czy jak wyglądam?
2: No bez różnicy.
1: Ale ja właśnie odczułam wielką różnicę między moim wiekiem a samopoczuciem. Czuję się tak...
0: Niech pan proponuje według samopoczucia.
1: A. Pasta super, pasta hiper, hiper duper, pasta super, zdrowe białe zęby dla każdego.
5: Ale nie tak infantylnie, jakby dla zdzieciniałych staruszków.
1: Wypraszam sobie.
2: Od wypraszania to my jesteśmy.
0: Napisał pan, że umie pan naśladować aktorów. I psa.
1: Tak, ale tylko holubka i psy na polowaniu.
0: Proszę.
1: Zacznę od polowania. Nagonka zbliża się, ujadanie.

0: Super pasta, super.
1: A teraz to samo, tylko lodzia murem.
2: Co proszę?
1: No, widział pan ten film o amerykańskim aktorze, co przyjechał do Tokio reklamować whisky?
2: Nie.
1: No córka Coppoli go nakręci.
2: A ja nie słyszałem, ja rzadko chodzę teraz do kina, ale lubię japońskie filmy, na przykład Kurosawy Macbetha. Sam grałem w Macbecie, no nie był czarownicy.
1: Japończycy nie wymawiają litery E, rozumie pan? I tam żądali od tego aktora, żeby reklamował whisky w stylu Rogera Moore'a jako agenta 007.
3: A panowie, o czym wypieprzycie? Szkoda czasu.
1: Nie, no chwileczkę, no niech on powie to tak jak tamten, nie wymawiając litery R, zamieniając ją na L. O tak. Pasta super hiper duper. Rozumie pan? Zamienić R na E.
2: Pasta super hiper duper.
3: Następny. Proszę oddać tablicę z numerem.
4: Nie oddam.
5: Co za bałwan? Dawaj.
2: Chwileczkę. Ja jeszcze nie powiedziałem wszystkiego.
3: Następnie.
2: Ja grałem przy pełnej widowni w polskim.
5: Polskim, niemieckim, rosyjskim. Dobra, dziękujemy panu.
4: Trzymaj tę tablicę, no.
2: Jeśli masz ludzkie serce, daj mi ten puchar. Puszczaj. Zaklinam cię, puść. Na Boga, pomyśl o sponiewieranym imieniu, jakie tu po mnie zostanie, gdy nikt nie będzie wiedział, co się stało.
4: Dawaj tablicę, a to skurwysyn, uparty jak osioł.
6: Dawać następnego.
2: Mieliście chamy, złoty róg. Został wam się ino, pasta super, pasta hiper, duper, pasta super. Grałem, panowie, uwajdy, w weselu, cóż tam, panie, w polityce, Chińczycy trzymają się mocno, to mówiłem, a i w Macbecie zdrowe zęby dla każdego, niech będzie Horacio, ty żyjesz, pozostań, mów prawdę o mnie, pasta super, hiper, duper, czas. To ogromne monstrum niewdzięczności. Biedny Jorik był niewyczerpanym źródłem żartów. Fantazja aż go roznosiła. Joriku, nie zakpisz z własnych wyszczerzonych zębów. Tak ci szczęka opadła, a przecież zdrowe zęby dla każdego. Nic ci nie zostało. Pasta super, hiper super, cały świat to scena. A ludzie na nim, no ludzie na nim to tylko aktorzy. Najpierw niemowlę, potem uczniak. W trzecim akcie kochanek. Jeszcze później żołnierz, potem sędzia z brzuchem buczonym, a po niej rola szósta, staro wina w kapciach i wreszcie akt ostatni. Traci się pamięć, pamięć zęby, smak, włos, wzrok i w końcu wszystko.

0: Kochanie!
1: Kto to jest do cholery?
2: Tylko pani stąd natychmiast wyprowadzi.
0: Kochanie, przypomnij sobie to, co tak pięknie mówiłeś w Dniu Rzeszy.
3: Cichira.
4: Jak to się zaczyna?
0: Ty szybsza niż myśl, siarczana błyskawico.
4: Szybsza niż myśl?
0: Siarczana
4: błyskawico. Forpoczto gromu, co dęby rozszczepia osmalbą głowę, druzgoczący grzmocie zmiażdż, rozpłaszcz napęczniały glob, zgładź zasiew życia, strzaskaj tygle, w których natura stwarza niewdzięczny ród ludzki.
3: Dalej, jazda ze swoim,
1: nieście go.
4: Po co?
0: Pomogę ci wstać.
4: Po co, najuboższy żebrak? Ma jakiś zbędny śmieć, który go wznosi nad nędzny poziom niezbywalnych potrzeb.
3: Dbaj
4: tylko o to, by przeżyć.
0: A życie
4: stanie się tanie jak życie bydlęcia.
1: Spieprzać ze sceny!
0: Chodź, kochanie. Ci państwo nas wypraszają.
4: Coś takiego zrobię, że jeszcze nie wiem, że ziemia zadrży ze zgrozy. Zapłaczę? Myślicie? Nie. Nie zapłaczę. Nigdy.
0: Chodź.
5: Następny, proszę.
6: Numer 106.

cyklu Scena Uśmiechu Teatr Polskiego Radia przedstawił słuchowisko Pawła Binkę pod tytułem Następny proszę. Wystąpili właściciel mieszkania Krzysztof Kolberger, żona właściciela Grażyna Barszczewska, młody człowiek, juror pierwszy Zbigniew Suszyński, dziewczyna, sekretarka castingu Anna Dereszowska, bandyta pierwszy, juror drugi Łukasz Lewandowski, bandyta drugi, juror trzeci Waldemar Barwiński, wizytatorka szefowa Izabela Olejnik. Opracowanie muzyczne Marian Szałkowski, realizacja akustyczna Andrzej Brzoska, reżyseria Jerzy Gruza.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Płyta dnia.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Dzień dobry. Nazywam się Stefan Zembul i mam przyjemność przedstawić wam artystę tygodnia. Dziś jest nim zespół Bad Brains. Bracia Hudson powrócili do zespołu w 1994 roku i podpisali kontrakt z Maverick Records na album God of Love z 1995 roku. W ramach promocji albumu Bad Brains supportowali Beastie Boys podczas ich trasy koncertowej Ill Communication i byli headlinerami trasy po Stanach Zjednoczonych z nieznanym wówczas zespołem Deftones. Jednak reaktywacja nie trwała długo z powodu nieprzewidywalnego zachowania Ajara podczas występów i kilku brutalnych incydentów wobec menedżera zespołu, fanów i pracowników lokalu. Ajar trafił do więzienia, a zespół rozpadł się po raz kolejny. W 1997 roku Bad Brains zebrało się ponownie, aby zremasterować niektóre z wczesnych nagrań, które zostały wydane jako EPK The Omega Sessions. Od 1998 do 2001 roku oryginalny skład koncertował pod nazwą Soul Brains i wydał dwa albumy koncertowe. W 2005 roku zespół, znany ponownie jako Bad Brains, ogłosił, że nagrywa swój pierwszy od 10 lat album z nowym materiałem, a producentem jest MC z Beastie Boys. W 2006 roku zagrali swoje pierwsze koncerty od kilku lat w CBGB. Build a Nation został wydany w 2007 roku. Zespół intensywnie koncertował w latach 2007 i 2008, a były wokalista Israel Joseph I zastępował Ajara na niektórych koncertach. Daryl Jennifer wydał solowy album In Search of Black Judas w 2010 roku. Krótka trasa Bad Brains po Australii zaplanowana na 2010 rok została odwołana z powodów zdrowotnych. Bad Brains zapowiedzieli nagranie kolejnego nowego albumu w 2011 roku. Into the Future został wydany pod koniec 2012 roku i zawierał hołd dla niedawno zmarłego MC'a. Podczas trasy koncertowej zespół dodał klawiszowca Jamiego Safta. W 2014 roku zespół zasugerował kolejny nowy album, chociaż taki album jeszcze nie został wydany. Również w 2014 roku autor Greg Prattow wydał książkę Punk. Hardcore. Reggae. Piemej. Bad Brains, która opowiada historię zespołu. W 2015 roku zespół nagrał EPK na żywo The Woodstock Sessions, Ajar nie wziął udziału z nieujawnionych powodów i został zastąpiony przez jamajskiego piosenkarza Jesse Royala. Status Ajara w zespole pozostawał niejasny przez cały ten rok. Dziś posłuchamy płyty z roku 1989 Quickness. Oto spis utworów. Soulcraft. Voyage into Infinity. The Messengers. With the Quickness. Gene Machine, Don't Bother Mistrzostwom Europy. Don't Blow Bubbles. Shibe. Yacht Juice. No Conditions. Silent Tears. The Prophet's Eye. I na koniec intro. Życzę miłego odbioru i do usłyszenia jutro o stałej porze. Mówił Stefan Zembul.